Poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: I po reklamie.
12: Kacper Michalak, dzień dobry serdecznie w czwartek, 10 września. Za nami deszczowa nocy, asfalt i chodniki mokre, a to znaczy, że zmiany w pogodzie się dokonały. To znaczy, że dziś w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie spodziewamy się chłodniejszego dnia z temperaturą maksymalną do 19 stopni Celsjusza. Wygląda na to, że przed nami słoneczna pogoda z chmurami, które będą krążyć nad Dolnym Śląskiem. Dziś raczej bez opadów. Myślę, że parasole można zostawić w domach.
13: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii pod Radomiem. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
15: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
14: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
16: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
14: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
13: Po tym wypadku będzie protest maszynistów. Kolejarze domagają się zmian systemowych. Premier zapowiada z kolei zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian, ale raty mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę na poziomie 3,75%. Eksperci ostrzegają przed podwyżkami z powodu ryzyka wzrostu inflacji.
17: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
13: Mówi Jarosław Sadowski z Rynkomat.pl. A według przebiegu wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat mogłaby wzrosnąć o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal zakłada obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
0: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
13: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego, a strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
11: SK2 Sport.
13: Faworyci nie zawiedli w Lidze Mistrzów. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a PSG wygrało ze Slovanem 6-1. Arsenal pokonał Napoli 1-0, a Liverpool Atletico Madryt 2-1. Zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu zapewniła to sobie awansem do półfinału US Open. Tam zagra z Coco Gauff.
18: No to mamy 2,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Jak się spało?
19: Oj, krótko.
18: Krótko? Ile?
19: No, 5 godzin, ale to
18: 5
19: jest dla...
18: 5 godzin? Dziewczyno!
19: No właśnie, dlatego chyba pójdę teraz na małą drzemkę, a ty tutaj sobie posiedź.
18: 5 godzin, wiesz co potrafię w 5 godzin zrobić?
19: Nie chcę chyba wiedzieć.
18: Co ci powiem? Nic.

0: taki fajny kawałek na wybudzenie, bo to jeszcze jest człowiek tak między snem a jawą. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 6. Sprawne ucho pewnie naszego słuchacza zauważyło, że Wajdy cały czas ze mną nie ma, ale jest piękniejsza strona radia razem z nami, Antonina Fantes. Ale dzień dobry, no, kochani,
1: dzień dobry,
0: jeszcze raz.
1: Dobry.
0: I powiedz mi, bo wczoraj przedstawiłaś się słuchaczom.
1: No przedstawiłam się.
0: Oni cię już znają.
1: Tak.
0: Oni cię już polubili.
1: My już się dobrze znamy.
0: Oczywiście, że tak, ale powiem ci, czego ty nie wiesz.
1: No dawaj.
0: Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nie wiesz, co to za słuchacze. Ja ich już znam. Niektórzy dzwonią do nas po kilka razy dziennie. Ja ich poznaję po głosie.
1: Taki jesteś, dobry.
0: Tak jestem,
1: po jednej nutce.
0: Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ja bym chciał, żebyście się odezwali na 726-826-826 albo na Messengerze. No i powiedzieli, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie zawody nas słuchają. Kto już nie śpi? Jestem bardzo ciekawy, kto już nie śpi? Kto musi o godzinie niestworzonej, bo 6.11 jechać do pracy? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, pochwalcie się. Jesteś ciekawa, kto nas słucha?
1: Jestem. I kto ma małe szczęście o tej godzinie?
0: Albo duże szczęście, bo ma robotę.
2: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, ja odbieram telefony.

0: Duży odzew, nie?
1: Ja jestem po prostu w szoku, ale...
0: Ile osób już nie śpi o tej porze?
1: No nie, ja nie wiem. Ludzie, cały kraj. Co
0: dobra,
1: wy
0: dzwonimy.
1: Robicie?
0: Dzwonimy pod ten numer na przykład. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
2: Halo. Justyna.
0: Justyna, dzień dobry, Justynko. No to dobra.
2: Dzień dobry.
0: Padło na ciebie w takim razie, moja droga. Sporo tych telefonów dzisiaj przyszło, padło na ciebie. Powiedz ty mi, co ty teraz robisz?
2: No w tej chwili jestem w pracy, dokładnie w szatni.
0: Dopiero zaczynasz, tak?
2: No, dopiero zaczynam gdzieś z małym opóźnieniem troszeczkę.
0: Małe to znaczy jakie?
2: No takie, no, powinnam o 6 już być.
0: A,
2: no, ale...
0: nie, no to spoko, to jest, wiesz, 18 minut, to jest taki kwadrans akademicki, prawda? To się można spokojnie spóźnić, tak? A chcesz się pochwalić się, co robisz?
2: Tak, ja pracuję przy produkcji wędlin.
0: Aha,
1: a my jeszcze przed śniadaniem.
0: No, widzisz?
2: A, no
0: i
2: właśnie.
0: Dlatego, że się Justyna spóźniła, to my będziemy na to śniadanie czekali dłużej.
1: Justyna!
0: No.
2: Nie, no nie będzie tak źle.
0: Nie będzie tak źle? Znajdzie się jakaś podwawelska, to jest kiełbasa. A ten, a co tam produkujecie ciekawego?
2: No, wszystko. Szynki, schaby, kiełbaski, kawałki.
1: Ja już się obśliniłam,
0: O, mów mi tak jeszcze. Wiesz, jak rozpieścić mnie z samego rana. Dobra, Justyna, w takim razie rozumiem, że się pewnie spieszysz, czy się nie spieszysz?
2: No.
0: W końcu to jest tylko 19 minut opóźnienia, prawda?
2: Jeszcze no, znalazła... nie jest tak źle.
0: Jeszcze znalazła czas, żeby
2: tak
0: z radiem porozmawiać.
2: No oczywiście, że tak.
0: Justynko, do
2: zawsze
0: ciebie...
2: Zawsze rano jak jadę do pracy, to was słucham, także to... cieszę się, że mogłam się chociaż raz do was dodzwonić.
0: To zrobimy w ten sposób, w takim razie,
2: tak,
0: że ja ci wysyłam coś ekstra, czyli prezencik dla ciebie i prezencik dla szefa, żebyś go udobruchała, prawda? Za to, że się tam, powiedzmy, nas spóźniłaś, nie?
2: Nie narzekam na szefa, także nie.
0: A, to
2: nie
0: dobra, to dla niego nie. To dla ciebie dwa prezenty w takim razie lecą. Justynko, bardzo ci dziękuję. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, kto nas słucha od tak nieludzkiej porze jak 6:20.
1: Czekamy.
0: Kto tam się na Messengerze odzywa?
1: Kierowcy zawodowi.
0: Pozdrawiamy kierowców zawodowych. Nie macie łatwego życia. Coraz droższa benzyna, coraz dłuższe trasy. Na szczęście drogi coraz lepsze.
1: Ale my jesteśmy z wami.
0: Oczywiście. SK2. 100% polskich hitów od nas dla was. Lambery już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: Kolorowa prasa musi wyjechać z samego rana, bo trzeba wiedzieć, co też się na świecie dzieje. No to przeglądamy dla was, co tam się ciekawego wydarzyło ostatnio.
1: Masz ja coś? Mam, wyczytałam, proszę. Tak, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz wyskoczył sobie nad morze do Sopotu.
0: Ładnie, pięknie.
1: No i trzyma formę, dlatego że pije wodę. Pije wodę, tak.
0: O, wodę, jasne.
1: Były polityk spędził niemal 3 godziny w sopockiej centrali rybnej i pił wodę.
0: Tak, i to pożyje, proszę. A to ja się nie dziwię wcale, skoro w centrali rybnej był, to musiał pić, prawda? Bo wiadomo, że rybka lubi pływać.

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: I po reklamie.
13: Zdarza się, że prognozy się nie sprawdzają i tak na przykład wczoraj na ten deszcz trochę musieliśmy poczekać, ale w końcu spadł. Kto już nie śpi i był na zewnątrz, ten wie, że chodniki i asfalt są mokre, także padało na pewno. Dziś już raczej opadów nie będzie, ale dzień na Dolnym Śląsku zrobi się już nieco chłodniejszy. W tym momencie termometry w Trzebnicy i okolicy pokazują tylko 12 stopni, maksymalnie spodziewamy się 19. Ciśnienie w normie 1014 hektopaskali.
14: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Służby monitorują sytuację, w polskiej przestrzeni działa lotnictwo, a to kolejny taki alert w tym tygodniu. Trump obiecuje Amerykanom po 5000 dolarów. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Na początek biało-czerwoni zagrają z Portugalią. Mecz w Sofii o 15, a Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.

0: Nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek codziennie rano sprząta. Codziennie rano sprząta i codziennie sprzątać musi. Cały czas kącik odkurzający musi się pojawić na antenie Radia SK2 i dzisiaj pierwszy kącik odkurzający pojawia się na 21 minut do godziny 7. Cofamy się do roku 2006.
1: No i co tam się działo?
0: No właśnie,
1: prezydent
0: co się działo?
1: Francji Jacques Chirac, który w przeszłości naraził się Finom złośliwymi i pogardliwymi uwagami na ich temat, no najwyraźniej postanowił zatrzeć złe wrażenie, mówiąc, jak bardzo, uważaj, seksowny jest premier Finlandii. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
0: O, jakie to brzydkie słowo, że niby premier Finlandii seksowny? Ha! Chyba trochę za dużo było tej Finlandii u prezydenta.

0: może nie po małżeńsku, ale pewnie szef dzisiaj ciebie zapyta. Czy ta pani chce tego pana codziennie na poranku?
1: Oczywiście, odpowiedź jest jedyna słuszna.
0: No właśnie. Poznajmy się, moi drodzy. Poznaliście wczoraj Antoninę, no to dzisiaj Antonina poznaje was. Jakie zawody już nie śpią? Kto jest z nami? Halo, odbieramy telefon.
2: Dzień dobry,
0: z kim mam przyjemność?
2: Z kierowcą zawodowym Radkiem.
0: Cześć Radeczku, od kiedy kierowca zawodowy Radek jest już na nogach?
2: Nie, ja dzisiaj wcześniej wstawałem, o trzeciej,
0: no to ładnie, ja wiesz co, ja na przykład jak miałem urlop, to o trzeciej to się kładłem spać. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo.
3: Hej, cześć, tu Dobrusia i Marek.
0: Dzień dobry, Dobrusiu i Marek, rozumiem, że wy już też nie śpicie.
3: My już nie śpimy. Od godziny,
0: no.
3: Dlatego że Marek jest zawodowym kierowcą i jesteśmy na parkingu, jeszcze w Polsce, bo za chwilę jedziemy do Niemiec.
0: Jeszcze w Polsce, a gdzie dokładnie?
3: Z Zgorzelcu.
0: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusia i Marka ze Zgorzelca, obecnie ze Zgorzelca, bo już niedługo z Niemiec. Właśnie, widzisz, kierowcy nie śpią. Dużo kierowców
1: Ale
0: nie
1: widzę
0: śpią.
1: Też na Messengerze, że dużo pielęgniarek, także już od rana kuju.
0: Dużo pielęgniarek i dużo kierowców. Znaczy, nie wiem, co ma radiowiec z pielęgniarką wspólnego. Wiem natomiast, co ma z kierowcą, bo kierowca zawodowy kieruje. My też kierujemy was na najlepsze polskie hity. SK2. O, już wiem, co mamy wspólnego z pielęgniarkami.
1: Dawaj.
0: My też apikujemy najlepsze polskie hity, widzisz?
1: Już teraz Dabkowski.

0: Artur?
1: Aha.
0: To był Lady Punk Tacy Sami. A wiesz, że my od dwóch dni jesteśmy tacy sami?
1: Niemożliwe.
0: A wiesz jacy?
1: Jacy?
0: Niewyspani.
1: Ładnie z tego wybrnęłaś. Elegancko. 3 minuty do godziny 7:00, punktualnie o 7:00 newsy w Radiu SK2.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Kacper Michalak, cześć ponownie na północy Dolnego Śląska. Trzebnica, Milicz, Żmigród, Prusice, tam wszędzie spodziewamy się dzisiaj naprawdę przyjemnej pogody. Zarówno słoneczna aura, jak i pochmurne momenty będą się przytrafiać, ale deszczu już dzisiaj raczej nie będzie. Jedynie trochę niższe wartości na termometrach nas czekają. Maksymalnie 19 stopni będzie dzisiaj w miejscowościach na północ od Wrocławia. Teraz jeszcze chłodniejszy poranek z 12. A teraz czas na śniadanie. Życzę smacznego.
10: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec alertu RCB na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że atak na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia dla kraju. Alert wysłano rano po alarmie powietrznym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W nocy śledczy zakończyli wczoraj oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Co jeszcze robili na miejscu śledczy?
11: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
10: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. Ropa drożeje, ale benzyna nie powinna przebić 10 zł. Cena baryłki przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja kierowców. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy prawie 8 zł, a diesel zbliża się do 8,90.
8: SK2 Sport.
10: 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, a z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
12: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. I jak się czujemy? Jak się czujemy z rana?
13: Wybornie.
12: Wybornie. Pierwsze koty za płoty, nie? Pierwsze śliwki robaczywki, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze może być pierwsze? Nie wiem, no. Pierwsze.
13: Artur.
12: Pierwsze, no.
13: Na pewno nie ty.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Mistrzyni żartu Antonina Van Dezel, dziękuję ci bardzo, moja droga. Ja chcę tylko się wytłumaczyć, ja się nie ścigam. Ja nie muszę być pierwszy, ja się nie ścigam. Ja powoli dochodzę do celu.

0: Nic nie jest dane na zawsze. A absolutnie nie. I wiedzą to doskonale ci, którzy byli u nas na miejscu pierwszym polskiej gorącej dwudziestki, a później wyskoczyli z tej listy. No, nasza lista zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzięki słuchaczom, dzięki wam, moi drodzy. I to jest ten czas, kiedy no, chcemy was zachęcić do tego, żebyście jednak weszli na tą sk2.pl i zagłosowali. Zagłosowałaś już dzisiaj?
1: Właśnie będę głosować, dlatego że Zalia, Tylko kochaj mnie, to jest numer, który tylko powinien wygrywać, jest taki piękny.
0: Tak, uważasz, ten kawałek, który wam zagraliśmy, ten numer 3 na razie zaliczył spadek.
1: No właśnie, dlatego klikam, ja już klik.
0: Klik? Na ten, zdradziłaś, na co klikasz. Ja ci nie zdradzam, na co kliknę. Ci, którzy słuchają poranka, to wiedzą, na co kliknę. Proszę bardzo, kliknąłem. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Ja to zrobiłem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy to zrobi tak naprawdę. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Plus, jeżeli wam się jakiś kawałek podoba. Minus, jeżeli wam się nie podoba. A później słuchamy radia. Kiedy?
1: W piątek po godzinie 18.
0: O to właśnie
1: i
0: chodzi.
1: Notowanie gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka.
0: Wtedy Łukasz Zduńczyk będzie wam prezentował to, jak to wszystko wygląda. Łukasz to jest... pracowity człowiek, on lubi pracę.
1: I fajny ziomo.
0: Fajny ziomo, oczywiście, więc jeżeli on jest takim pracowitym człowiekiem i tak bardzo lubi swoją pracę, to dorzućcie mu trochę tej pracy. No, niech sobie trochę chłopak policzy, prawda? Po co ma wracać do domu, no? 10, już 11, po 7 i teraz kombi. Avignon w Radiu SK2.

0: Lud się domaga. Lud się domaga, to proszę bardzo, lud ma więcej Antoniny. Proszę bardzo.
1: A ja teraz zamilknę właśnie. I co? I co? I co?
0: Nie ma, że zamilknę, tylko proszę mi tutaj powiedzieć, która jest godzina na przykład.
1: 7:17, dokładnie.
0: Pięknie, mogłabyś robić za zegarkę.
1: 10 września.
0: Było kiedyś coś takiego, pamiętacie, jak się dzwoniło? Nie pamiętam tylko numeru do zegarynki i dzwoniło się tymi takimi telefonami. Pamiętasz te telefony takie na kabel jeszcze?
1: Tak, coś mi świta.
0: Nie wyglądasz na taką, która by to pamiętała, więc coś czuję, że ściemniesz, no ale dobra, może Co tak się na mnie spojrzałaś?
1: No, co nie wyglądam? Po prostu mam dobre geny, już to ustaliliśmy.
0: Ja ci tutaj komplementem sypię, a ty takim spojrzeniem? No dobra. Posłuchajcie, dobrze, to zostawiamy zegarynkę na bok, odbieramy kolejne telefony 726-826-826, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto o tej sporze już nie śpi, jakie zawody nas słuchają. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Ja w związku z tym, co robimy o tej porze, więc ja właśnie weszłam na kuchnię, gdzie gotuję obiadek dla 150 dzieci.
0: Ładnie, 150 Mniam. Dzieci wykarmić, to tak jak jednego jarząbka można powiedzieć. No, takie rzeczy się dzieją. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, kto nas słucha?
3: Z tej strony Marek się kłania. Ja wstaję od przeszło półtora roku za 24 rano. Aha. I mam po prostu przerąbane.
0: A, Marek Drwal, rozumiem, tak?
4: SK2.

0: No to jeszcze raz, moi drodzy, 34 minuty zostały do godziny 8, czyli 25. Po 7 już jest. Teraz trochę taki kącik nieodkurzający, ale kącik edukacyjny, kącik środowiskowy w Radiu SK2, no bo takie rzeczy też dzieją się na świecie.
1: O, dzieją się, bo wyglądają jak plastikowe śmieci. Na brytyjskich plażach pojawiły się, słuchaj, niezwykłe stworzenia. Mhm. Takie małe żyjątka, które nazywają się żeglarz wieczny, czyli... Nie potrafię tego przeczytać.
0: A chodzi ci, ja wiem, o co ci chodzi, bo ja akurat łacinę studiowałem, to jest tak zwane velela velela, takie zwierzątka, które mają niebieski kolor i łatwo je pomylić z kawałkami plastiku.
1: I zazwyczaj trafiają na brzeg jesienią, czyli niedługo.
0: No właśnie,
1: niedługo,
0: tak jest. Niestety. Czyli proszę bardzo, natura nam pokazuje, że pod wodą też mają swoje influencerki.
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
5: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
8: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Pojawia się Was nieco więcej kierowcy na ulicach dolnośląskich miast, a to znaczy, że nowy dzień rozpoczął się już na dobre. Jedźcie ostrożnie i bądźcie cierpliwi, jeśli napotykacie problemy na swojej trasie. Korkuje się przede wszystkim S5 Zagranicznem do Wrocławia. Pogoda w naszym regionie również powoli się rozkręca. W Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie spodziewamy się dzisiaj 19 stopni. Do tego czekają nas zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty, dlatego warto założyć coś cieplejszego.
17: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To po rosyjskich atakach na obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy zaatakowali też Charków i Krzywy Róg. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. Lewandowski kontra Messi i remis Chicago. Inter Miami zremisowało z drużyną Polaka 1-1. Robert Lewandowski strzelił swojego 6. gola w sezonie.

0: ależ ta gitarka wymiata, ależ ta gitarka wymiata. A jeżeli o wymiataniu mowa, to...
1: Oho.
0: Kącik odkurzający musi wjechać oczywiście. No to wjeżdża w takim razie. Czyli odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Tym razem zapraszamy w podróż do roku 2003. A w roku 2003 pisano tak. Podsumowanie pierwszego półrocza wykonania budżetu zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Z bilansu wynika, że miasto Bydgoszcz zarobiło i wydało mniej niż zakładano, pisała Gazeta Pomorska 10 września 2003 roku.
1: No to w takim razie od dziś mówcie mi Bydgoszcz. Ja też zarabiam i wydaję mniej niż zakładałam.

0: mamy 12 minut po godzinie, 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 8, widzisz? O tej porze to nawet ja się mogę pomylić.
1: A już nie jest tak wcześnie wcale, nie gadaj.
0: No, ale wiem, im później jest, tym gorzej, bo tym bardziej człowiekowi się chce spać. I około 12 już taka człowieka nachodzi ochota, wiesz, żeby sobie chrapnąć, nie? No.
1: I mam teraz coś bardzo przyjemnego. Pogoda za oknem jest niefajna, ale ja przeniosę nas do Australii.
0: Ja tym myślałam, że ty mnie jakoś pobudzisz, a ty masz coś dla mnie przyjemnego. Ty chcesz, żebym ja tobie zasnął? Dobra, wal tym przyjemnym.
1: Słuchaj,
0: wal między oczy.
1: Czy słyszałeś, że w Australii jest ponad 12 tysięcy plaż?
0: 12 tysięcy, czyli 12 i 3 zera.
1: Dokładnie tak. I to oznacza, że gdybyśmy codziennie wybierali inną, to moglibyśmy robić to przez 32 lata.
0: 32 lata, żeby zwiedzić wszystkie plaże. No osobiście, okej, dobra, niech będzie 12 tysięcy plaż. To już wiem, że ja na przykład nie czułbym się tam jak w domu, absolutnie.
1: Bo?
0: 12 tysięcy plaż i ani jednego parawanu.
2: SK2.
0: Gdzie plaża bez parawanu? Kto to widział, moi drodzy? Kto to widział?

0: Wspaniały utwór, wspaniały utwór od Igo. Uwielbiam go po prostu, tym bardziej, że jak wyczytałem, Igo napisał go dla swojej córki, która miała się urodzić. Mamy 5,5 minuty. Do godziny 8, po godzinie 8, moi drodzy, dzieje się magia. Dzieje się coś tak? Pięknego. No.
1: A kojarzę, bo wczoraj byłam tu.
0: No byłam. To dobrze, że kojarzysz. No to w takim razie, co skojarzyłaś? Co się dzieje po godzinie 8?
1: Słuchaj, będzie odpowiedź 10 na 10. Państwa miasta!
0: Państwa miasta, oczywiście, że tak. A magia jest taka, że rozdajemy prezenty. Prezenty od Radia SK2 i prezent marzeń o wartości 500 zł. I już po godzinie 8 będzie można wziąć udział w
1: ale
0: naszej zabawie.
1: Tak łatwo.
0: No, dla niektórych to jest łatwo, dla niektórych to jest trudno. Zobaczymy, jaka literka wypadnie. W tym momencie można się już zgłaszać. Zapraszamy. 726-826-826. Pod ten numer wysyłacie SMS-y. Można zgłaszać się poprzez też...
1: Messengera.
0: No pięknie. A na Messengerze co trzeba zrobić? Zostawić swój numer, żebyśmy mogli oddzwonić, bo na Messengerze nie ma oczywiście. Oj, Antośka, trzeba
1: jeszcze
0: ci to wszystko rozrysować.
1: Trochę.
0: Oczywiście, że tak. Ale
1: ja mogę pytanie mieć.
0: Tak, bo masz pytanie, którym się dzisiaj zgłaszamy do państw miast.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział, to dawajcie znać. Gdyby wasze życie miało dzisiaj tytuł filmu, no to jaki to byłby tytuł?
0: W czwartek? To nie wiem, nie lubię poniedziałku. SK2.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: I po reklamie.
13: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. W Trzebnicy, Miliczu, ogółem na północy Dolnego Śląska. Do 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w naszym regionie, więc nie jest to jakiś rekord. Czuć, że zbliża się prawdziwa jesień, ale to wciąż przyjemna temperatura dla nas wszystkich na tej szerokości geograficznej. Poranek oczywiście chłodniejszy, 13 stopni pokazują teraz termometry. W kolejnych dniach tego tygodnia będzie podobna aura, jutro 18 stopni, w weekend około 20.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Protest maszynistów i ostrzejsze przepisy po tragedii pod Radomiem. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka uderzyła tam w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
16: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
15: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
17: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
15: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
14: Według ustaleń służb ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu w Sokolnikach Suchych. Skład się wykoleił, a lokomotywa została poważnie uszkodzona. Przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Pekao zapewnia, że pieniędzy na najbliższe imprezy sportowe nie zabraknie. Przeciwnicy władz twierdzą jednak, że kasa komitetu świeci pustkami. W poniedziałek zarząd wybierze prezesa, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza, a Piesiewicz, przypomnijmy, przebywa w areszcie. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w sprawie zonda krypto. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest rekordowe. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
18: Na początku są etapy gminy, no powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
14: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Na boiskach zagrają drużyny ze szkół podstawowych, akademii i szkółek piłkarskich, a w tym roku będzie też znacznie więcej dziewcząt. Ich udział będzie prawie dwa razy większy niż przed rokiem.
12: SK2 Sport.
14: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicole Ingrbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, ale ciekawie może być się na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
19: A na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 8. Patrzymy sobie w kalendarz, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. I obchodzimy dzisiaj Dzień Piłkarza. Dzisiaj świętują piłkarze, moi drodzy, to są ci panowie, gdybyście nie wiedzieli, którzy biegają za tym wypchanym flakiem dookoła. Ja też kiedyś mogłem zostać piłkarzem. Moją karierę piłkarską pokrzyżowały mi w ogóle parówki, chciałam powiedzieć. O, tylko tyle. No,
8: ale niestety. W tym Dniu Piłkarza wiesz, co jest najlepsze?
19: Co jest najlepsze?
8: Że przez całe życie można trenować, zostać mistrzem świata, a wystarczy jedna rozmowa z żoną. Kochanie, wynieś śmieci. I nagle każdy facet jest kontuzjowany.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
19: Bo to wiesz...
8: No nie wiem.
19: No, wynieś śmieci. To nie piłkarz się tym zajmuje.
8: No,
19: tylko koszykarz. No.
8: Wiesz co? Dla mnie masz style.
19: Dziękuję bardzo. Antonina Fantezel w roli Dawida Wajdy. Pozdrawiamy i słuchamy.

0: To jest bardzo miłe. Włączyć sobie Radio SK2 z samego rana i słuchać 100% najlepszych polskich hitów. 11 po 8. 11 po 8 to jest dobry czas, żeby zrobić sobie taką małą podróż po Polsce, prawda?
1: I teraz będzie historia prosto ze Śląska, a konkretnie z Bytomia. Policja zatrzymała tam pijanego kierowcę,
0: proszę,
1: który
0: bardzo
1: wcześniej sam się zatrzymał między budynkiem a barierkami.
0: Tak jest, 74-latek, wyobraźcie sobie, jechał po chodniku samochodem i w pewnym momencie wjechał między elewację budynku a barierki oddzielające chodnik od ulicy i się zaklinował, nie mógł wyjechać, ani w bok wyjść, ani no nie wiedział jak po prostu i czekał grzecznie na policję.
1: Ale miał wytłumaczenie, bo policjantom tłumaczył, że no jechał do sklepu po piwo. Tylko dlaczego chodnikiem?
0: No dlaczego chodnikiem? No. Pijany był, prawda? Nie, pewnie nie chciał jechać po ulicy, to niebezpieczne. SK

0: Lato stygnie, bo ta wstrętna jesienio-zima, która przed nami
1: Myślałam, że o mnie mówisz.
0: Nie, jesienio-zima, która pewnie przed nami przyszła i wzięła nachuchała do miseczki, no.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: My chuchamy i dmuchamy na naszych słuchaczy, żeby się nie stresowali, albo nie stresowały, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce. Klaudia i Zosia z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwie dziewczyny dzisiaj. Drogie panie, zmierzycie się ze sobą w grze o nazwie Państwa Miasta, kultowa gra Radia SK2. I przypominam zasady. Zasady są takie, że losujemy dla każdej z was po literce z naszego koła, a później wy podajecie hasła, które, uwaga, muszą się zaczynać na tę literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej takich zadań, pytań, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery na kole. Jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać dla siebie literkę sama. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. Tak. To Antonina będzie kręciła teraz dla Klaudii. Proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: Może być w prawo.
1: Zaczynam. Ale zakręciłam. Uwaga.
0: Tak wczoraj po prostu.
1: Bez śniadania. No to wypadło nam.
0: No to wypadła literka R. Moja droga Klaudio, literka R. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Jak wszystko jasne, to...
1: Zaczynamy. Państwo.
4: Rosja.
1: Miasto.
4: Radom.
1: Znana postać.
4: Ronaldo.
1: Roślina.
4: Róża.
1: Kolor.
4: Różowy.
1: Zawód.
4: Ratownik.
1: Samochód.
4: Renault.
1: Imię żeńskie lub męskie.
4: Radosław.
1: Przedmiot.
4: Rower.
1: Rzeka.
4: Raba.
0: Co to się stanęło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawie byśmy skończyli wszystkie kategorie, Klaudio. No dobra, 10 punktów dla ciebie. No to był taki strzał w dychę. Jakieś obiekcje, bo Kasia Grodzka z nami jest, nie? Nie, nie ma żadnych.
1: Komisja się zgadza z nami.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów się zgodziła. Zosiu, 10 punktów do pobicia. Jest na to szansa, moja droga. Zobaczymy, czy się uda.
5: Próbujemy.
0: No to próbujemy. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Też w prawo.
1: Dobra, to uwaga, zaczynam.
0: Ty jedz więcej, moja droga, bo nie dość, że ty szczupła jesteś, to jeszcze koło się kręcić nie chcę.
1: Zakręciłam.
0: Było ry, to dla ciebie jest, Zosiu, l. L. Jak takie, wiesz, można sobie podśpiewywać, idąc przez las z koszyczkiem do babci. La, la, la, la, la. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to uwaga. Moja droga, zaczynamy. Państwo na l.
5: Libia.
0: Miasto.
5: Lublin.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: La La Land.
0: Imię.
5: Lolek.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. No, ale powiem ci szczerze, że w którymś momencie pomyślałam sobie, będzie ciekawie, bo szłaś, moja droga, jak burza.
1: Dobrze.
0: Ale uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, połowa tego, co zdobyła Klaudia. Klaudia 10, Zosia 5, prezent marzeń dzisiaj wędruje w ręce Klaudii.
4: Super, dzięki wielkie.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wielkie brawa dla Klaudii, wielkie brawa dla Zosi, bo do Zosi też lecą prezenty od Radia SK2, a kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: A my wiemy, dla kogo bije serce Macieja Zakościelnego i powiemy wam o tym na 33 minuty do godziny 9, bo pisze o tym dzisiejsza kolorowa prasa.
1: Ja nie jestem zadowolona. Zakościelny jest już po ślubie. Maciej i Sara poznali się w tańcu z gwiazdami.
0: Proszę bardzo. Czyli na weselichu przynajmniej o ten pierwszy taniec nie musieli się martwić.

0: Reklama.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
2: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: I po reklamie.
17: Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie temperatura rośnie, ale nie będzie ona aż tak wysoka. Dziś tylko, a może i aż, do 19 stopni Celsjusza na północy Dolnego Śląska. Aura będzie przeważnie słoneczna, ale czasem chmury też będą mogły się pojawić, przelotnie też może pokropić. Dziś będzie mogło też trochę powiać, także temperatura odczuwalna w naszym regionie też może być nieco niższa. Powodzenia jeszcze kierowcy na Prusickiej czy Siostry Brzoski w Trzebnicy oraz na S5 za Krynicznem do Wrocławia. Tam się przytyka.
18: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są news Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowane jest przejście graniczne w Chyżnem. Ciężarówka uderzyła tam w bramkownicę Etol i przewróciła się w poprzek drogi. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do 11, a kierowcy mogą skorzystać z przejazdu przez Lipnicę Wielką. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kobiety miały związek z rozlaniem kwasu masłowego w jednej z hal. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył komiksy o Batmanie i Kapitanie Ameryce, odwiedzi Bełchatów.
19: Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje.
18: Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik magistratu, a spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: Ach, Bełchatów, to miasto pachnie jak Gotham.
13: Polskich hitów.
0: SK2.
15: 27 minut do godziny 9.

0: bez końca.
1: Oj, chciałbym bez końca słuchać Oskara Cymca. Gdybym był kobietą, to bym był jego fanką. A że jestem mężczyzną, to jestem tylko jego fanem. Dobra, nie rozmawiajmy o moich ujrojeniach.
2: No właśnie, tak słucham, no.
1: Tylko porozmawiajmy
2: o konkretach.
1: O konkretach, które się wydarzyły, które już minęły, ale my do nich wracamy. Kącik odkurzający. O złych ludziach też trzeba czasami coś powiedzieć, prawda? No to proszę bardzo. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę na spotkaniu z zagranicznymi ekspertami, że odejdzie w 2008 roku, kiedy wygaśnie jego druga kadencja. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
2: Widzicie, 20 lat minęło, a świat cały czas czeka na 2008.

0: To jest taki hymn ludzi starej daty. Pamiętacie kiedyś?
1: To nie mój.
0: No oczywiście, że nie twój, ale za to mój. Ja pamiętam, jak u babci na przykład się chwytało dzień, brało się kalendarz taki ze zrywanymi karteczkami i się zrywało kolejną karteczkę każdego dnia, a teraz smartfony kalendarze wyparły. No to w ogóle duszy nie ma w tym wszystkim, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 9.
1: A w sieci pojawił się kolejny spot polskiej organizacji turystycznej.
0: Czekaliśmy na to wszyscy.
1: Czekałeś, tak?
0: No oczywiście.
1: No to słuchaj, ten spot miał promować Polskę za granicą i podobnie jak pierwszy spotkał się z szeroką krytyką.
0: Oczywiście, że tak, ja już go widziałem nawet. Niestety, go widziałem. Tym razem oprócz Roberta Lewandowskiego i pana Eisenberga, słynnego aktora z USA, pojawił się też Lech Wałęsa, a nawet sam Mikołaj Kopernik, albo na odwrót, Mikołaj Kopernik i sam Lech Wałęsa.
1: I co się zobaczyło, to się nie on zobaczy. 7 milionów na to poszło, a całość no rzeczywiście nie powala.
0: Tak jest. Spot miał promować Polskę, a wyszedł z tego spot

0: Pani Margaret, kończy nam godzinę 8. 5 minut zostało do godziny 9. Kasia Grodzka już z nami w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
2: Ja tutaj przybierzam do mikrofonu.
0: Przybierzeli do mikrofonu. Grodzki.
1: Kasia, że... nie wychodzi wam
0: no,
1: to śpiewanie.
0: Nie, absolutnie. Zamykamy się w takim
1: więc
0: razie.
1: Więc lepiej powiem o kimś, kto potrafi śpiewać. O innej prima balerinie polskiej sceny muzycznej. Słuchajcie, Sarah James zamiast kolejnego koncertu pojechała do Portugalii. I
0: tak,
1: na mediach społecznościowych wstawia te gorące kadry. I tak człowiek patrzy... No i smutno się robi.
0: Tak, bo kolejne wakacje za ile? 200 coś tam dni, nie?
1: Ale niech odpoczywa.
0: Trzeba sobie poczekać.
1: Wiecie,
0: no właśnie, a propos...
1: No, żałujemy.
0: A propos odpoczywania.
1: No.
0: A propos odpoczywania. Antonina van Dezel była z nami.
1: Dezel, no. Tak, byłam.
0: Dezel, przez 2S. No tak powiedziałam przecież. Była z nami przez ostatnie 2 dni. I jak się tobie tutaj było?
1: Bardzo mi było dobrze, bardzo.
0: Bardzo ci było dobrze?
1: Tak.
0: I mi też było bardzo dobrze w takim razie. Zasługujesz na order uśmiechu,
1: Kasia,
0: proszę
1: tobie
0: bardzo.
1: Dobrze?
3: Bardzo dobrze.
0: Właśnie.
3: Wszystkim, dobrze się was słucha,
0: wszystkim jest bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo. Test się udał, w takim razie zasługujesz na order.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
3: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
20: Trzebnica, Milicz i okolice będą dzisiaj słoneczne, ale czasem też pochmurne. Główną rolę w czwartek 10 września zagra jednak temperatura oraz wiatr, który będzie mógł ją obniżyć. Dziś do 19 stopni na północy Dolnego Śląska, odczuwalnie może być jednak nieco mniej właśnie przez wiejący wiatr. Wygląda na to, że lato dobiegło końca, w prognozach na kolejne dni widać już tylko wartości bliskie 20 kresek na termometrach, ale nie powinno brakować słonecznych momentów. Patrzmy optymistycznie.
21: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści. Po tragedii pod Radomiem zapowiadają protest i żądają zmian systemowych. W Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Szczegóły protestu mają być znane dzisiaj.
22: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się już tak przypadkowo zachować. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
21: Tak, zdarzenie komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów po katastrofie pod Radomiem są wstrząsające.
0: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
1: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
21: Poszkodowanych zabrano do kilku szpitali. Trzy ranne osoby są w placówce w Opocznie Włódzkiem. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro odbędą się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
10: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
23: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
10: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
21: Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice 19-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
24: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
21: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
25: SK2 News, Trzebnica.
26: Tu Kacper Michalak. Samorządowcy omówili możliwe warianty przebiegu Eurovelo 9 w ramach dolnośląskiej cyklostrady oraz regionalnej trasy kamiennej. Władze chcą powiązać inwestycje z istniejącą i planowaną infrastrukturą w gminach Zawonia i Wisznia Mała. Koszty przygotowania dokumentacji projektowej sfinansują po połowie gmina Trzebnica i samorząd województwa. Ruszyły turnieje lokalne w ramach trzeciej edycji z Orlika na stadion. Właśnie rusza turniej piłkarski w Obornikach Śląskich, za pół godziny także w Trzebnicy. Szczegóły na stronie projektu.
27: 4:59. Dzień piłkarza w kalendarzu, więc ja wystawiam wam naszą, może nie jednastkę, ale za to dziesiątkę marzeń bez reklam. Przed nami 100% polskiej muzyki. Dawid Podsiadło, Zalia i Sylwia Grzeszczak. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
28: No to gram.

0: To nie Santana, Jugopolis i Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów. Mam nadzieję, że słynnej gwieździe filmów sensacyjnych i filmów akcji Nicolasowi Cage'owi nie zabraknie przyjaciół do sprzątania pod domem, bo tak się okazuje, że tuż pod jego willą w luksusowej dzielnicy Malibu w Kalifornii zapadła się ziemia i to bardzo, bardzo mocno się zapadła, bo dziura ma prawie 9 metrów. Teraz eksperci sprawdzają, czy w ogóle można tam mieszkać i czy willa warta 10 milionów dolarów w ogóle przetrwa. A co na to pan Nicolas? No cóż, grał w tylu absurdalnych filmach akcji, że na pewno dokładnie sprawdził, czy przypadkiem w zapalisku nie czają się kosmici. Więc pod tym względem my, ziemianie, jesteśmy bezpieczni.
1: SK2.

0: pospane, no, to można powoli się wybudzać. Ona jest ze snu, Artur Gadowski w Radiu SK2. A jak gdzieś tam jednak planowaliście popołudniową drzemkę, no to polecam nieco ją przełożyć, bo nasi grają, słuchajcie, o 15. Pierwszy grupowy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, przepraszam, tak. Gramy sobie z Portugalią, trzymamy kciuki oczywiście, no i znając naszych siatkarzy i to, jakie dreszczowce potrafią rozgrywać, to ja polecam jednak drzemkę przed meczem zaliczyć, bo po to człowiek już nie zaśnie do rana.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: I po reklamie.

0: coś. Jak weźmiecie sobie jakikolwiek tytuł piosenki albo też refren i przetłumaczycie go na łacinę, to brzmi to tak jak bardzo mądra sentencja do zastosowania na całe życie. Spontanea mihi placent, czyli lubię spontan. Taką sentencję daje nam Michał Szczygieł w tej dziesiątce hitów Radia SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, to wiadomo, a łacina to tylko czasem sobie wleci. Raczej tak grzeczna. Zbliża się dziesiąta, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.
13: Luźna kurtka może się dzisiaj przydać, bo pogoda nie jest taka do końca super. W Trzebnicy, Miliczu i innych miejscowościach na północy Dolnego Śląska spodziewamy się dzisiaj pogody w kratkę. Dużo chmur, ale czasem będzie pojawiać się słońce, do tego również wiatr, który będzie rozganiać te chmury po dolnośląskim niebie. Temperatura niezbyt wysoka, ale dla większości chyba przyjemna. 19 stopni maksymalnie dzisiaj w naszym regionie. Jutro 18, w weekend natomiast 21.
0: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Maszyniści zaostrzają protest po katastrofie na Mazowszu. Jutro w całej Polsce będą zwalniać pociągi do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Kolejarze domagają się pilnych zmian w prawie, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
14: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
0: Te opóźnienia w rozkładach będą, przyznają kolejarze i tłumaczą, że to dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa
1: na przejazdach kolejowych.
14: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
1: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za zabójstwo w noc wigilijną. Gabriel A. zaatakował 47-latka, który szedł na pasterkę, a następnie utopił go w stawie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych.
12: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
1: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
15: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
1: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
9: SK2 News, Trzebnica.
16: Tu Kacper Michalak, Gminny Ośrodek Kultury w Zawonii z nowym parkingiem i chodnikiem. Od teraz jest tam bezpieczniej i wygodniej. Prace budowlane miały na celu utwardzenie nawierzchni parkingu oraz wybudowanie nowego chodnika. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 118 tysięcy złotych. Dwa razy więcej pociągów dla kolei dolnośląskich. Dzięki podpisanej promesie na torach województwa może pojawić się nie 10, jak wstępnie planowano, a aż 20 nowych składów spalinowych marki PESA. Pierwsze mają pojawić się za 2 lata.
0: 3 minuty po godzinie 10. Jeśli dbacie o swój uśmiech sami, to świetnie, a jeśli ktoś wam w tym dbaniu trochę pomaga, to ja w tej godzinie będę miała dla was historię ku przestrodze. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Sanach, na taki głębszy oddech przy czwartku, na początek tej godziny.
17: 10

0: ta melodia. Do i nutek tańczę sobie, gra melodia.
1: SK2 Trzebnica.

Każdy ten tytuł rozumie po swojemu. Ja tam mam w głowie wypłatę. Modlitwa o złoty deszcz i klasyk od zespołu Baim. A ja, no szczerze powiem, odebrało mi wczoraj mowę. I robię tutaj takie ostrzeżenie. Teraz będzie autentyczna historia o tym, jak się absolutnie nie rozstawać. W internecie trafiłam na post z jednej z facebookowych grup dotyczących leczenia zgryzu nakładkami. Wiecie, taki system. Dostajecie kilkadziesiąt nakładek, nosicie je codziennie przez kilka lat i te zęby się prostują. I uwaga, pewna pani napisała, że rozstała się ze swoim partnerem i on w ramach zemsty zabrał jej kilkanaście nakładek i nie może dokończyć tego leczenia. Wyobrażacie sobie taką zemstę? No ale z drugiej strony okazało się, że to on za to leczenie płacił, więc sprawa nieco się komplikuje. Ta historia to jasny dowód na to, że wróżka, zębuszka nie zawsze jest postacią pozytywną. SK

Teraz zrobi się romantycznie, choć połączenie artystów będzie mocno nieoczywiste. Pod koniec lat 70. Anna Jantar uparła się, że nagra romantyczną balladę ze zbuntowanym rockmanem, Zbigniewem Hołdysem. Namawiała go tak długo, aż się w końcu zgodził. Tak doszło do nagrania hitu Ktoś między nami. Co ciekawe, podczas wykonywania go na żywo, pan Zbigniew na scenie był bardzo mocno skupiony, a znana ze swojego poczucia humoru Jantar często stroiła do niego miny, żeby muzyka rozśmieszyć. Czy to się pani Annie udało, tego nie wiem, ale za to utwór wyszedł im naprawdę piękny. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: Czuje się to włoskie słońce, nie? No to dziwne, bo pan Artur zabrał nas przecież do Włoch. To nowość w Radiu SK2, czyli Mira Fiori. Kawałek ten oczywiście znajdziemy na nowej płycie pana Artura Rojka, premiera Chciałbym urodzić się, żeby latałem, już w przyszły piątek, czyli 18 września, a do tego czasu na ten kawałek możecie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to oczywiście na sk2.pl. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
2: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne na zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: No, może być ciężko z tym dobudzeniem się. Choć oddział zamknięty jest dość przekonywujący. Tu w Radio SK2 u nas 100% polskich hitów. Tej sennej atmosferze na pewno sprzyja zmiana w pogodzie. Zrobiło się chłodno, jest też deszczowa aura w części Polski. To na dobudzenie i doinformowanie news Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
6: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Słońce próbuje się przebijać przez chmury, które pojawiły się nad Dolnym Śląskiem. Najważniejsze jednak, że nie pada. Do 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Teraz mamy około 15. W kolejnych dniach podobna aura i podobna temperatura. Okolice 20 to maksimum, na jakie możemy liczyć we wrześniu na północy Dolnego Śląska. Niech ten czwartek przebiega spokojnie, tak jak każdy następny dzień. Mniej zmartwień równa się mniej stresu.
0: Jest 11, Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Ciężki sprzęt rusza do akcji po katastrofie pod Radomiem. W Sokolnikach Suchych rozpocznie się podnoszenie wykolejonych wagonów i lokomotywy. Ruch na trasie jest wstrzymany. Przywrócenie przejazdu jednym torem może potrwać co najmniej kilkadziesiąt godzin, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
16: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
0: A za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
16: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
0: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura. prokuratura okręgowa w Radomiu. Zatrzymanie po incydencie na targach Kielce. Dwie młode kobiety miały rozlać drażniącą ciecz w dwóch miejscach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Policjanci wykryli substancję podczas patrolowania hal. Kobiety zatrzymano na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
1: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. To nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Wczoraj przed wizytą szefa MON zatrzymano 44-latka z Ukrainy. Mężczyzna próbował wnieść na teren targów ostrą amunicję. Rekordowo gorący sierpień na świecie. Według Kopernikusa średnia temperatura była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedprzemysłowej. To najcieplejszy sierpień w historii pomiarów i poziom równy rekordowi z lipca 2023 roku.
17: SK2 News, Trzebnica.
15: Tu Kacper Michalak miał przy sobie amfetaminę, wpadł, bo spacerował w niedozwolonym miejscu. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli 33-letniego mieszkańca gminy Milicz na moście kolejowym w Sławoszowicach. Mężczyzna próbował ukryć przed nimi dwa woreczki z krystaliczną substancją. Na miejsce wezwano milickich policjantów, którzy potwierdzili, że w woreczkach była amfetamina. Mężczyzna usłyszał zarzut. W ten weekend będziemy się bawić w Trzebnicy podczas Święta Sadów i Plonów. Na placu pielgrzymkowym czekają nas koncerty. W niedzielę wystąpią Skolim, chór Sand & Grace i Denzel.
18: Niby jeden stopień, a jaką różnicę robi? Proszę bardzo. To zawsze o ten jeden stopień jest cała awantura przy klimatyzacji w każdym biurze. Nie da się zadowolić wszystkich, no chyba, że słuchacie 100% polskich hitów w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie. Na początek tej godziny mamy 2 minuty po godzinie 11:00.

0: To chyba najkrótszy tytuł w historii polskiej muzyki. Tylko trzy litery. Ten od Brodki gramy wam w Radiu SK2. Za to całkiem długo, bo przez 2 lata pewna szajka oszukiwała ludzi w internecie. Właśnie czytam, że w województwie łódzkim zatrzymano 7 osób, które wystawiały na portalach aukcyjnych telefony czy tam sprzęt AGD, a zamiast zamówionych rzeczy wysyłały kilogram soli albo kilogram mąki. I tak właśnie oszukali kilkadziesiąt osób. Teraz grozi im więzienie, no i coś mi mówi, że przez tą sól i przez tą mąkę to w więzieniu ich szajkę będą nazywali gangiem pierogasów.
1: SK2.

0: Po to jesteś na świecie. Zespół Manam i wielki klasyk w Radiu SK2. A po co na świecie jest pan kominiarz? A po to, żeby człowiek miał drożne przewody kominowe. No, to jak już to sobie wyjaśniliśmy, to ja tylko daję znać, że właśnie zaczął się sezon przeglądów i kominiarze będą chodzili z kontrolami. Kto pana kominiarza nie wpuści, temu grozi mandat do 500 zł. Więc albo wpuszczamy pana kominiarza i na jego widok łapiemy się za guzik, albo nie wpuszczamy i łapiemy się za głowę na widok mandatu. No, wybór chyba prosty.
1: SK2. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.

0: Projekt zwany Słuchowisko X zapowiedziała na swoich socjalach Daria Zawiałow, co oznacza, że będzie coś, co umili fanom czas oczekiwania. Na majowy powrót na scenę i koncert Darki na stołecznym Torwarze. Powrót oczywiście z nowym albumem. Czekamy na te wszystkie nowości z tobą na chacie, za nami w Radiu SK2, a na newsy czekać długo nie musicie, te punktualnie o 12.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.
18: Za chwilę południe, a nad Trzebnicą czy Miliczem sporo chmur, z których jednak nie powinno padać, a stara się przez nie przebijać słońce. Temperatura nieśmiało rośnie, 16 stopni teraz, maksymalnie spodziewamy się 19. Odczuwalnie jednak mniej, bo wieje wiatr, momentami może być silniejszy. W kolejnych dniach podobnie, ale chyba mniej wiecznie, 18 stopni mają pokazać termometry jutro, około 21 w weekend. Wydaje się, że pogoda powinna zatem dopisywać.
19: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel podnieść kolejne wagony i wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po wczorajszym uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest Sandra Białek-Pawłowska. Co tam się teraz dzieje?
20: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
0: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
20: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
19: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczania nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Jak stwierdził unijny trybunał, prawo wspólnoty nie zabrania, by po unieważnieniu umów frankowych sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
21: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
22: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
21: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
23: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
21: Powiedzmy 200 metrów.
24: Zobaczymy stanowisko wójta.
25: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Będziemy brać pod uwagę uwagi konstruktywne.
19: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
26: SK2 News. Trzebnica.
18: Kacper Michalak. Dolnośląskie szpitale podległe samorządowi województwa wykazały na koniec maja 635 milionów złotych zaległych należności funduszu. Dolnośląski oddział NFZ odpowiada, że zobowiązania umowne reguluje na bieżąco. W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zapisał dla NFZ-u ponad 41 miliardów złotych, najwięcej w historii. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń nie poprowadzi na razie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. To decyzja rektora uczelni, po tym gdy w jej raporcie na jaw wyszły błędy wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
27: I mamy południe. Hej now, wybrzmiał, koziołki już się stuknęły, a my tutaj gramy po polsku i tak, żeby noga sama wystukiwała odpowiedni rytm. Do 10 hitów polskich, które dla was przygotowałem i proszę bardzo. Sporo Amek, sporo Dawidów, Ania Karwan, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło, to co, ruszamy dalej z tym pięknym bałaganem, który nazywa się życie?
28: No to gramy.
29: 10 hitów.
28: Najlepszych polskich hitów.
27: Ruszamy w dobrą stronę. Kowalski, witajcie.

0: Za dwa miesiące skończy 63 lata, no i impreza pewnie będzie w Warszawie. Munich, Staszczyk, T-Love, Vest 2, 100% najlepszej polskiej tylko muzy u nas. A teraz brawa. Brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Czytam tutaj w gazecie świeżej, ponieważ dziewczyna po lekcjach wracała do domu i znalazła na chodniku portfel. Podniosła go, a tam mnóstwo kasy, wypchany kartami kredytowymi. I co zrobiła dziewczyna? 12-latka poszła od razu na policję i powiedziała: proszę oddać to temu panu. Słuchajcie, normalnie jestem pełen podziwu. Dumny jestem, że są również wśród nas takie osoby. Ja też miałem kiedyś taki przypadek, że zgubiłem portfel. Naprawdę, zdarzyło się, bo każdemu może się zdarzyć. I dwóch fajnych panów znalazło mój portfel. Idę do nich i mówię: panowie, należy się wam znaleźne, to wam dam. Mówcie ile. Oni mówią: nie, żadnych pieniędzy nie chcemy, nic, zero. Ja mówię: panowie, naprawdę, no mówcie, co, nic nie trzeba. To wręczyłem im prezent, bo miałem i akurat jeszcze dodałem: wiem, że w 100% to was nie zadowoli, ale w 40 na pewno.
1: SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To teraz tymi ścieżkami będziemy w tych latach się cofać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W wehikule dzisiaj postać odpowiedzialna za takie hity jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd. No, już kojarzycie, Halina Frąckowiak. Na dużej scenie zadebiutowała jak miała 16 lat, bardzo młoda, ale jak rozkręcała się jej kariera od samego początku, to nie było tak kolorowo. Na występy, jak wspomina, jeździła w dziurawych butach, spała na zsuniętych fotelach, skąd ja to znam, ale wierzyła, że jej amerykański sen się spełni, sen, który spełniła w tym utworze.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tin Pan Alley, historyczne miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, to jest tak zwana ulica muzyki. Tam mieszkali tekściarze, kompozytorzy, i do których Halina Frąckowiak też miała u nas szczęście. Autorem tego tekstu w tym numerze jest Janusz Kondratowicz. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Halina Frąckowiak śpiewa w SC2.

0: Nowa Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Piękne, naturalne, niesztuczne. Dawid Kwiatkowski, Margaret w swojej tegorocznej letniej nowości. Później ci opowiem w SC2. A propos, czy sztuczna inteligencja unicestwi ludzkość? Taki artykuł mi wyskoczył. I według pewnego badacza z Anthropic możliwe, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: SK2.
0: Czyli, że AI będzie karmić ludziomix.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Na wyjazdach szkolnych najfajniej zawsze miał gitarzysta i to przy ognisku. Każdy chciał mu zrobić kiełbaskę. Kiedy on grał ten numer, to dziewczyny były rozmarzone. W SC2, gdziekolwiek teraz jesteście, w robocie, w domu albo między jednym, muszę lub zaraz to zrobię, zaraz będę dalej grał najlepsze polskie hity po 13, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Pora na epicką przygodę. Road Show Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
16: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
18: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
21: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
22: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: 18,47,12.
28: Co liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
28: To ja też chcę.
27: 24,30.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.
0: Pogoda w naszym regionie trochę się zmienia, trochę więcej chmur dzisiaj na dolnośląskim niebie. Maksymalnie termometry pokażą dziś 19 stopni, około 17 możliwe o tej porze. Do tego trochę większy wiatr, który sprawia, że temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Czekają nas podobne dni pod względem pogody. Jutro spodziewamy się 18 kresek na trzebnickich i milickich termometrach. Później przyjdzie weekend, podczas którego czeka nas 21 stopni. Opady, jak już, to przelotne.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe.
2: Ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Teraz czekają, aż wykolejona lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
3: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże.
1: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Na monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi między innymi o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi?
4: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
4: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: Polska zaczyna rozgrywkę w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. W fazie grupowej biało-czerwoni podejmą dziś reprezentację Portugalii. Mecz w Sofii rusza już o 15:00.
8: SK2 News. Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Park Malcanów w Miliczu zmieni się na lepsze. W części parku zostanie uporządkowana zieleń, pojawią się nowe nasadzenia, ławki, kosze na śmieci i lampy. Zaplanowano też pracę na zbiorniku wodnym. Koszt prac wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego ponad 2 pochodzą z funduszy europejskich. W Trzebnickiej Szkole Podstawowej nr 1 można już korzystać z nowych toalet. Zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie sanitariatów oraz wykonaniu nowych instalacji i montażu kabin na pierwszym piętrze placówki. Koszt modernizacji to ponad 130 tysięcy złotych.
9: 10 sierpnia. Kto dzisiaj ma imieniny? Sprawdzałeś w kalendarzu czy nie? Co ja mówię? Września, jeszcze wakacjami żyje. Jeszcze nimi żyje. 10 września, okej. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzałeś czy nie?
28: Nie
9: dobra,
28: znam.
9: To poczekaj, je zobaczę. Łukasz, Sebastian i Mikołaj. Czego panom życzymy?
28: Wakacji, jak już tak, tak się... To...
9: Tak, ale też mamy prezencik.
29: 10 najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim, SK.
9: I życzymy też jak najmniej pożyczek. Cytując klasyka, wiecie jak to jest z pożyczkami. Bocian przynosi kasę, a zabiera ją kruk. Bohema zabiera nas w niezłe tango. Wilki, Wesce 2 na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie, Wesce 2.

0: Jak on wkręca, to nikt nie może spać spokojnie. Fachowiec w swoim zawodzie. Etatowy krętacz teraz, Kamil Nosel w ST2.
1: Nosel wkręca.
2: Wacuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chce rozmawiać z panem z lokalu mieszkalnego 47A.
3: 47A, tak.
2: To pan.
3: Tak.
2: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak? To pan.
3: Tak, rozumiem, no.
2: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
3: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. Ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
2: A moment! Sprawdzić, był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
3: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. Okay. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
2: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
3: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
2: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu.
3: W ogóle.
2: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
3: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili.
2: To tak trzeba było
3: skoro
2: od początku,
3: nie mieli
2: dobra.
3: Nawet sprzętu.
2: Dobra, proszę
3: nic
2: pana.
3: Kompletnie.
2: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
3: No ale co mają, po co mają przychodzić?
2: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
3: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
2: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
3: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
2: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to co zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
3: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
2: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko, proszę pana, faktura poszła dalej, ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
3: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
2: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
3: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
2: To ja może zapytam Huberta.
4: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło. No.
1: Nosel wkręca.

0: Agnieszka Chylińska, jej bardzo dobre rokowe czasy w ONA, drzwi w SC2 za 20 minut, 14, jeszcze pierwsze zdanie z internetowej czołówki. No właśnie, co czwarty Polak bez żadnych oszczędności napisali. A, bez oszczędności, ale przynajmniej spokojny, wie, że nikt nic nie ukradnie, bo nic nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: I po reklamie.

0: ST2 Doda i Melodia Ta. Bardzo byłoby fajnie, gdyby ceny paliw były jak Melodia. O nich w newsach Eski 2 punktualnie o 14. Już za chwilę zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale! Kupujemy!
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie!
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
21: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play. To będzie ostatnia reklama.
23: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
24: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
0: Popołudnie już się zaczęło, zatem zaczynamy powoli myśleć o tym, by trochę odpocząć po pracy czy szkole. Później przyjdzie wieczór, a te stają się coraz dłuższe. Można zatem posiedzieć w domu pod kocem. To też dlatego, że pogoda już się zrobiła bardzo jesienna. 19 stopni pokazują dzisiaj termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do tego dużo chmur i trochę wiecznie. Przynajmniej nie pada. Jutro chłodniej, do 18 maksymalnie. W weekend trochę więcej, bo do 21 się spodziewamy.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Właśnie rusza spotkanie szefa resortu infrastruktury z maszynistami. Ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej Krzysztof Płowiecki.
2: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
3: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
2: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
3: Łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
2: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
1: Krzysztof Płowecki, dziękuję. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku rosyjskie drony wdarły się do Polski w czasie neutralizacji 3 bezzałogowców. Rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
4: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Wciąż trwa jednak śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, mówią ekonomiści. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, no będzie to mogło wpływać na cenę dostaw, a z czasem cenę usług, produktów.
1: W sytuacji na rynku paliw wiele zależy od trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.
24: SK2 News, Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Zakończyły się odwierty geotermalne w Trzebnicy. Teraz trzeba czekać na analizę złóż. Dokumentacja hydrogeologiczna ma być gotowa w ciągu 3 miesięcy. Mówi się, że woda jest jednak zimniejsza niż wcześniej zakładano. Trwają dni karpia w Dolinie Baryczy. Przed nami kolejny weekend, a czekają nas przyrodnicze wieczory z rykowiskiem, warsztaty plecionkarskie, rowerowe fotosafari oraz zawody wędkarskie zarówno w dzień, jak i w nocy. Szczegóły na dnikarpia.barycz.pl.
26: Każda godzina rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy którą godzinę?
1: 14.
26: Nawet 3. 3 minutki po. Są tacy, którzy właśnie teraz skończyli pracę, ale to nie znaczy, że oni mają. No ale to nie znaczy, że mają luz, bo słuchaj, to jest godzina wielu dylematów. Robić zakupy czy nie robić? Odebrać dzieci z przedszkola czy ich nie odbierać? Jeść na mieście czy może zjeść w domu? Jakąkolwiek decyzję teraz podejmiecie, będzie ona bardzo dobra, tym bardziej, że mam dla was bardzo przyjemne.
24: 10. Najlepszych polskich hitów.
27: Jeden po drugim.
24: SK2.
26: Oskar Cym z Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Ależ Towarzystwo i Sarah James na Dzień Dobry, która zacznie po angielsku, ale potem już po polsku będzie śpiewać. Kowalski, witajcie.

0: ale ona jest super. Anna Maria Jopek w SC2 kwadrans po 14. Jest super, jest również młody biznesmen z Podlasia. Czytam, 17-letni Franciszek razem z ojcem zrobili tak zwany kartoflomat. To jest porządny wózek na dwóch kołach od WS-ki z daszkiem i skrzynką na pieniądze. No i na tym sprzęcie są worki z ziemniakami. Po prostu podjeżdżasz, wrzucasz kasę do skrzyneczki albo płacisz blikiem na telefon i masz worek ziemniaków, a chłopak ma worek pieniędzy.
1: Eskad.

0: Miejsce dla typa niepokornego też znajdzie się w naszym wehikule w SC2 już teraz.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W którym wygrzebałem dla was hit Maryli Rodowicz, który jak ćwiczyła w domu na gitarze, to mąż zapytał ją, o jakim poprzednim mężczyźnie Maryla śpiewasz? A ona mówiła, że to jest tekst o Polakach na emigracji. Bo to były lata 80., czyli lata, kiedy przez naprawdę katastrofalną sytuację polityczną i ekonomiczną w naszym kraju wielu Polaków emigrowało za ocean. A zadzwonić z Polski do Stanów to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Trzeba było iść do głównego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego. Tam zamawiało się rozmowę, trzeba opłacić jeszcze zaliczkę i potem czekać na korytarzu lub w poczekalni, aż speaker wywoła Kowalski i wskaże numer kabiny 14. I do takiej właśnie kabiny wchodzi teraz dla was Maryla Rodowicz, która wykona rozmowę przez ocean w SC2.

0: jest na 10 miejscu, ale jutro może dostać od was muzycznego Nobla. Za pierwsze miejsce w gorącej polskiej 20 Ski 2 z numerem Poza Tobą Nic, Liwka. Na ten numer głosujecie na sk2.pl. Jutro o 18.00 kolejne notowanie. I zanotowałem jeszcze taką informację. Ig Noble 2026 przyznane. To są takie humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem dopiero każe myśleć. I wśród nagrodzonych jest polski zespół naukowy, który otrzymał Ig Nobla w dziedzinie węchowej, proszę państwa. A dokładnie za badanie, które tutaj wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. No i coś w tym jest.
1: SK2.
0: Z tym zapachem, zwłaszcza jak nastolatkowie wrócą z dyskoteki.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
7: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto.
17: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
17: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: IP
0: po reklamie.

0: Same miedziaki w portfelu, a tak naprawdę ostatni grosz i budka suflera w Radiu SK2, a walka nie będzie toczyć się o grosze. Już za chwilę punktualnie o 15 newsy, ale również startują Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Faceci zaczną grać z Portugalią, a po 15 Kinga Baryga przejmie stery i będzie dla Was grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze z SK2.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Trzebnica, Milicz i okolice w tym momencie zachmurzone, słońce nie ma się jak praktycznie przebić, zatem jest chłodniej. Dziś do 19 stopni maksymalnie na trzebnickich i milickich termometrach, a jeszcze mniej możliwe jutro, tylko 18 kresek zobaczymy. Nie widać w prognozach opadów, więc jeśli się pojawią, to tylko przelotnie. Powodzenia teraz na trasie, jeśli wracacie właśnie do domu po pracy, albo będziecie zaraz wracać samochodem. Miejscami możliwy większy ruch.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa, które ich zdaniem były zaniedbywane przez lata. Jeśli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pod siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
1: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
2: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
1: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
3: Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
23: Problemów nie będzie?
3: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa.
25: Będzie od początku dominacja. Wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty.
0: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B, w której zmierzą się jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
26: SK2 News, Trzebnica.
27: Tu Kacper Michalak, Gminny Ośrodek Kultury w Zawonii z nowym parkingiem i chodnikiem. Od teraz jest tam bezpieczniej i wygodniej. Prace budowlane miały na celu utwardzenie nawierzchni parkingu oraz wybudowanie nowego chodnika. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 118 tysięcy złotych. Dwa razy więcej pociągów dla kolei dolnośląskich. Dzięki podpisanej promesie na torach województwa może pojawić się nie 10, jak wstępnie planowano, a aż 20 nowych składów spalinowych marki PESA. Pierwsze mają pojawić się za 2 lata.
28: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek, szczególnie jeśli już jest 15. No bo 15 to oznacza co, Kubo? Za chwilę koniec?
0: Koniec pracy. Niektórzy pracy. Pewnie już skończyli, tak także...
28: Ale są tacy, którzy jeszcze w tej pracy zostają i no, słyszymy jeszcze, się za pół jeszcze. Godziny, prawda?
0: No to się zgadza.
28: I gramy najlepsze polskie hity dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie. Kinga Baryga, witam. Dzień dobry.
26: SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Tak wam gramy w Radiu SK2. 17 minut po godzinie 15. To jest najnowszy numer od tej artystki. Ale my na razie odchodzimy od tematów muzycznych, a wracamy do tematu sportowego. Bo tak jak już mogliście u nas usłyszeć, trwają Mistrzostwa Europy 2026 mężczyzn w siatkówkę i trwa właśnie pierwszy set. Polacy, nasi wspaniali, najprzystojniejsi, najzdolniejsi mierzą się aktualnie z Portugalią. No pierwszy set wygrywamy jak na razie. 20-11. Taki jest wynik. Moi drodzy, trzymamy mocno kciuki. Ja wam tutaj będę na bieżąco aktualizować, jak wygląda sytuacja, ale będę też grać najlepsze polskie hity. Już teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jeśli tylko chcesz. No właśnie, jeśli tylko chcecie, panowie, możecie to wygrać.
1: SK2. SK2.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale jako, że 15.30 to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Będzie protest na kolei. Na znak dobrej woli może zakończyć się jednak w południe, a nie o północy, przekazał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To pierwsze głosy po zakończonych rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury. A przypomnę, ogólnopolski protest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka. Po opinii biegłych śledczy złożyli wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Sąd w tej sprawie wydał zgodę. Biało-czerwoni z mocnym startem na Mistrzostwach Europy Siatkarze. W Sofii trwa mecz Polska-Portugalia. Pierwszy set zdominowali nasi siatkarze, wygrywając go 25-12. Trwa drugi set spotkania.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 18 minut zostało do godziny 16. Oskar Tyms i Daj mi znać, a ja daję wam znać już teraz. Sekundka jeszcze tylko. Szybkie odświeżenie strony. Tak jest, moi drodzy. Po pierwszym wygranym secie dla nas wygrywamy także drugi. 17 do 15. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni, bo przypominam, że trwają Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce. Polska kontra Portugalia. Na razie 1-0 w setach, drugi set trwa. No i na razie też tutaj prowadzimy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ja będę wam aktualizowała te informacje i wrzucała tutaj i mówiła tutaj o wyniku. I będę też dalej grała kolejne najlepsze polskie hity, bo tak się składa, że jeszcze do 16 trochę ich usłyszycie. Roxy i Faust już za chwilę na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
4: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
18: I po reklamie.

0: Kleksy, Sobel i Sanach. Wynalazek Filipa Golarza. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Później kolejne najlepsze polskie hity, takie jak na przykład Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata, ale będzie też Ewa Farna z numerem Znak. Więc zostańcie z nami, bo warto nas słuchać. Będzie też Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
17: Można powiedzieć, że więcej już dzisiaj nie będzie. 19 stopni na termometrach już stuknęło. Za chwilę zaczniemy wieczór. Ten w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie zapowiada się na pochmurny i chłodny. Temperatura będzie spadać. W nocy możliwe tylko 10 stopni. Chłodno będzie także jutro. Spodziewamy się do 18 kresek na termometrach. Natomiast w weekend możliwe większe wypogodzenie oraz maksymalnie 21 stopni na północy Dolnego Śląska. Różnie to bywa z tą jesienną pogodą.
18: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
19: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
20: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
19: Mówi mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
1: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
19: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
18: Nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut usłyszał 43-letni obywatel Ukrainy. Przypomnę, mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
5: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
18: To dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel aż 8,75. Co więcej, baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Łódcy kierowcy nie kryją obaw.
21: Duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
22: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz.
23: Jakie są prognozy?
24: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji. Wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł.
18: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
16: SK2 News, Trzebnica.
17: Tu Kacper Michalak miał przy sobie amfetaminę, wpadł, bo spacerował w niedozwolonym miejscu. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli 33-letniego mieszkańca gminy Milicz na moście kolejowym w Sławoszowicach. Mężczyzna próbował ukryć przed nimi dwa woreczki z krystaliczną substancją. Na miejsce wezwano milickich policjantów, którzy potwierdzili, że w woreczkach była amfetamina. Mężczyzna usłyszał zarzut. W ten weekend będziemy się bawić w Trzebnicy podczas Święta Sadów i Plonów. Na placu pielgrzymkowym czekają nas koncerty. W niedzielę wystąpią Skolim, chór Sand & Grace i Denzel.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16 i zaczynamy tę godzinę od bardzo dobrych informacji. 2-0 w setach. Mamy to!
18: To jest
0: Polacy
18: super.
0: Wygrywają z Portugalią. Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce trwają i oby tak dalej. Patrzę, trzeci set 10-7.
18: No, bez kozery powiem, że będzie 3-0.
0: Myślisz? No dobra. Pogadamy za godzinę, a tymczasem gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga.

0: Urszula i Anioł wie, wielkimi krokami zbliżamy się do 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: 3-0 w setach. To był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią 25-12, 25-18 i 25-20. Kolejny mecz naszych w sobotę zagrają z Izraelem, a w tej samej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani i przesłuchani przez CBA. To na polecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli zarzuty. Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA w tej sprawie, ale nie komentuje szerzej. Od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Strażnicy będą mogli nakładać grzywny. Wśród nowych uprawnień a także pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe czy zwracanie uwagi na osoby, które robiłyby zdjęcia obiektom strategicznym.

0: Oj, za tym latem to wszyscy będziemy bardzo, ale to bardzo tęsknić. Formacja Nieżywych Schabów i Lato. Tak kończymy godzinę 16, a po 17 w naszym studiu Radia SK2 gość specjalny. Kaira zajrzy do nas z nowym numerem. Jakim? Tego na razie zdradzać nie będę, po prostu. Słuchajcie nas po 17.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.
18: Jeszcze trochę dnia przed nami, także korzystajmy z niego śmiało, bo choć dużo chmur na niebie, to nie powinno padać. Temperatura mogłaby być jednak nieco wyższa, chociaż 19 stopni w tym momencie brzmi bardzo komfortowo. Trzebnica, Milicz oraz okolice pozostaną jednak zachmurzone. Przed nami noc z temperaturą w okolicach 10 stopni, natomiast jutro możemy się spodziewać 18 i zanosi się na przejaśnienia w paru momentach dnia. A w weekend będzie podobnie.
19: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
20: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą. aby w przyszłości mógł Pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył Pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
19: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
1: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
19: Mówi Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. Na 3 miliony złotych oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad 1 kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. Przypomnę, w zdarzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może teraz wejść policja. A kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też, przypomnijmy, protest maszynistów ma potrwać od północy do południa. Pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
21: Polska!
22: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
23: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
24: Łatwo. Na pewno przyjemnie.
25: Byliśmy trochę lepsi.
26: Dużo lepsi.
25: Dużo.
26: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
19: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Kolejny mecz Polaków już w sobotę zagrają z Izraelem.
27: SK2 News, Trzebnica.
18: Tu Kacper Michalak. Park Malcanów w Miliczu zmieni się na lepsze. W części parku zostanie uporządkowana zieleń, pojawią się nowe nasadzenia, ławki, kosze na śmieci i lampy. Zaplanowano też pracę na zbiorniku wodnym. Koszt prac wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego ponad 2 pochodzą z funduszy europejskich. W Trzebnickiej Szkole Podstawowej nr 1 można już korzystać z nowych toalet. Zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie sanitariatów oraz wykonaniu nowych instalacji i montażu kabin na pierwszym piętrze placówki. Koszt modernizacji to ponad 130 tysięcy złotych.
0: 3 minuty po godzinie 17, ale się u nas pięknie zrobiło. Kaira do nas zajrzała. Dzień dobry, witaj.
28: Witam serdecznie.
0: Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście, i o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity już teraz 1.8L i jak zapomnieć, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
27: SK2

0: cię tu.
1: Igo, Bruce, 13 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już nasza kochana Kaira. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Witamy serdecznie. Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem Na moje nieszczęście.
2: Tak.
1: Na swoich mediach społecznościowych podkreśliłaś, że ten numer powstał nieco inaczej niż te wszystkie dotychczasowe. Co to oznacza?
2: Tak, no byłam w takim, no słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu

0: No, ale jednak wyszły takie piosenki, z których jestem bardzo dumna i bardzo, no, boję się wydawać te piosenki, ale też wiem, że no są potrzebne.
1: No właśnie, ty wspomniałaś o złamanym sercu i o tym, że rozstanie potrafi być skomplikowane, ale ja mam wrażenie, że ty tym numerem trochę próbujesz skleić serca wszystkich tych, którzy właśnie zostali skrzywdzeni przez drugą połówkę.
0: No myślę, że tak. Myślę, że każda taka relacja cię czegoś uczy. Ja tak miałam i to było interesujące, bo też jak piszesz to, to widzisz, jak przechodzisz to wszystko i ja mam naprawdę dużo piosenek, jak przechodziłam to rozstanie i fajnie patrzeć, jak te takie etapy różne przechodziłam przez to rozstanie. No i to była taka na środku, dlatego też ją chcieliśmy pierwszą wydać, bo myślę, że tak fajnie to wszystko encapsulates everything, że słychać, to było tak in the middle of everything.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście ten numer robi wrażenie, no ale też mam wrażenie, że patrząc na ciebie i na to, że ten numer już zostaje wydany, no rzeczywiście to serce jest posklejane.
0: No teraz jest lepiej, to już. Oczywiście jak słucham tej piosenki, to wracają trochę te emocje, że myślę o tym, jak wtedy się czułam i jak wtedy się czułam, jak to pisałam. No ale teraz jest o wiele lepiej i cieszę się, że już jestem w ogóle na innym etapie.
1: No dobrze, Kaira, to przyszedł ten moment, żebyś ty sama zapowiedziała w Radiu SK2 ten numer, więc proszę bardzo, antena jest twoja.
0: Dobrze, cześć, tu Kaira i to jest mój najnowszy singiel Na moje nieszczęście.
1: To gramy. SK.

Dwie niezwykłe, utalentowane polskie artystki, Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A jak się okazuje, ponad 60% Polaków jest przewlekle odwodnionych, tak mówią badania. Okazuje się, że wielu z nas wypija mniej niż litr wody dziennie. Ja wiem, moi drodzy, wiem, robi się coraz chłodniej, ochota na wodę nam maleje zdecydowanie, ale pijmy. Chociażby mówią eksperci, że powinniśmy pić nawet przygotowaną, ciepłą, z cytryną. Ona też bardzo dobrze nawadnia i działa, bo jak sprawdzić, czy my w ogóle jesteśmy odwodnieni? Jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, macie suchość w ustach, bóle, zawroty głowy, no to wszystko wskazuje na to, że jesteście odwodnieni. Więc zanim jednak sięgniecie po kolejną kawę, no to zastanówcie się, ile wody właściwie dzisiaj wypiliście. Więc proszę bardzo, wyjdziecie po szklaneczkę wody, a ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Bro i Wychowany w Polsce.

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Tak, wam gramy 20 minut przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Gdybyście na przykład teraz wracając do domu, zastanawiali się, czy jednak iść na tą siłownię, czy zrobić coś ponad swoje siły, czy też nie, no to ja wam dam taki argument, który pokazuje, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Bo słuchajcie, pewien Sobiesław Zasada, którego możecie kojarzyć, bo on 6 dekad temu zwyciężył w Gran Premio Argentino, stwierdził, że ponownie chce wziąć udział w tym rajdzie. W wieku 96 lat zamierza ponownie wziąć udział w Gran Premio Argentino. Tak jest, absolutnie nic się nie przesłyszeliście. Polski biznesmen weźmie udział w tym rajdzie jako gość specjalny, co prawda, ale i tak, panie Sobiesławie, wielki szacun. Można brać z pana przykład, oczywiście, i można grać dalej kolejne najlepsze polskie hity, tak jak robi to Radio SK2. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie.
1: SK2. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: I po reklamie.

0: Z najlepszymi polskimi hitami czas płynie naprawdę bardzo szybko, ale też bardzo pięknie. I takie najlepsze polskie hity będziecie mogli też usłyszeć po 18:00. A to wszystko w wykonaniu Łukasza Zduńczyka, który takowe będzie wam grał. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
11: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
18: I po reklamie.
19: Jest 18:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
20: I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
19: Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów pierwotnie miał trwać całą dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by protest zakończył się w południe. Pociągi mają zwolnić na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji.
21: A ja mam wielką nadzieję, że wy za chwilę wasze stopy uwolnicie z butów i po prostu wejdziecie do domu i będziemy razem odpoczywać. Już minuta po godzinie 18, czyli słuchajcie, jeśli dobrze liczę, czekajcie. To jest 5 godzin, jakieś 59 minut i piątek będzie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, cześć!

To Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odliczamy czas do piątku, bo już jutro po godzinie 18 gram wam gorącą polską dwudziestkę. To jest wasza lista hitów, to wy tę playlistę układacie, dlatego teraz polecam wpaść na sk2.pl. Tam macie całą waszą listę hitów. Możecie klikać plusy, klikać minusy. Na szczycie jest teraz Oskar Cyms, ale słuchajcie, w propozycjach też się ciekawe rzeczy dzieją. Bardzo mocna współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk nagrali wspólny numer. To kawałek Wszystko, czego chciałem. Taki będzie też tytuł nowej płyty Mroza. Premiera już za nieco ponad tydzień, 18 września. A potem pan Mrozu rusza w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie.

to kombi. To jest SK2. Tu się gra 100% polskich hitów, a stara miłość nie rdzewieje przetrwała 20 lat, bo oni do siebie wrócili. Rozstali się w 2005, a w 2026 znowu są razem. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Są razem nie tylko prywatnie, ale też muzycznie. Nagrali wspólną piosenkę Będzie Było. I słuchajcie, teraz oglądam właśnie z wami teledysk do tego numeru. No i w komentarzach widzę, że fani są zachwyceni. No bo piszą, że są zakochani, że przepiękna para. No bo faktycznie, słuchajcie, oni się uśmiechają, przytulają, całują, jeżdżą razem kabrioletem i fani piszą tak: przepiękny klip, dobra piosenka, ale najbardziej mi się podoba jeden komentarz, słuchajcie, bo tutaj jeden ze słuchaczy sugeruje, że Michał Wiśniewski i Mandaryna powinni nawiązać współpracę reklamową z producentem soków, żeby stworzył smak mandarynka i wiśnia. Słuchajcie, na razie zostajmy przy muzycznych połączeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie Było, już teraz w Radiu SK2. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Pytasz, co?

0: to ona, jedyna w swoim rodzaju, królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Ona cały czas jest w formie, słuchajcie, cały czas intensywnie koncertuje i ja wiem, słuchajcie, gdzie będzie można zobaczyć ją na żywo. I to za darmo. W najbliższą sobotę Maryla Rodowicz zagra na SK Music Tour w Wałbrzychu. W sobotę oprócz Maryli na scenie zespół Lemon, a w niedzielę też niezły skład. Zaria, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. I te wszystkie koncerty są darmowe. A u nas w Radiu SK2 za chwilę kolejna legenda polskiej muzyki z nowością. Artur Rojek i jego wakacyjne Mirafiori.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale zawsze jak słyszę ten numer, to nie mogę się doczekać, kiedy będziemy słuchać kolęd w wykonaniu zespołu Demono. Oni to potrafią zrobić świąteczną atmosferę. Tak mi się jakoś przypomniało. Na razie mamy 10 września, do świąt jeszcze kawałek nam został. W najbliższej perspektywie mamy piątek. Odliczamy godziny. Za chwilę będzie 19, no a po 19 oczywiście zagram wam. Dobrze zagram. Zalia się pojawi między innymi.
1: Reklama. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proście, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów. A za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystko.

0: 200 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Tu Kacper Michalak. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy, czyli 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska.
9: Wydarzenia te podzieliliśmy na edukacyjne, rodzinne. Są wycieczki rowerowe, kajakowe i spacery po lesie, obserwacje ptaków i odłowy ryb.
8: Mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka cyklu. W ten weekend przyrodniczy wieczór z rykowiskiem, warsztaty plecionkarskie, rowerowe fotosafari oraz zawody wędkarskie zarówno w dzień, jak i w nocy.
10: I już punktualnie godzina 19, coraz bliżej piątek, coraz bliżej piątek. Naprawdę jesteśmy coraz bliżej, już teraz na 100% uda nam się dotrwać. To słuchajcie, umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, a wy mi nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK2. Jakie jeszcze zadania do wykonania na ten wieczór wam zostały? Nagrywajcie się, Messenger Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Maryla to królowa. No to jest król. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Bartek daje znać na Messengerze SK2, że właśnie szykuje kolację dla żony, która za chwilę wróci z pracy. W takim razie, Bartek, mocno trzymamy kciuki, żeby żona wróciła w dobrym humorze. Chociaż jak będzie w złym, to i taki humor jakoś tam poprawisz. Dobrego wieczoru wam życzymy. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co macie dzisiaj do zrobienia na ostatniej prostej przed piątkiem w ten czwartkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A dla tych wszystkich, którzy teraz razem spędzają wieczór w domu, mam idealny numer. Właśnie o byciu z kimś wieczorową porą. Krakowski raper Kosa. Na koniec dnia, prosto z propozycji do gorącej polskiej.

Ach, te stare spotkania klasowe. Kasa w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A przed wami teraz młody talent. Chłopak, który ma dopiero 19 lat, a już naprawdę sporo osiągnął. Zdobył szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 hitem Gotam i nagrał też kawałek do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. To oczywiście Messner i teraz gram wam jego nowość Kim Jestem. Takie nowości mamy dla was w Radiu SK2. Odkrywamy razem świeże polskie numery. A po jeszcze więcej nowości odpalajcie Radio SK2 jutro po 18:00. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. W kieszeni.

0: Język lata jak łopata. No mi właśnie lata, bo ja gram wam 100% polskich hitów w Radiu SK2, a Kaja śpiewa o plotkowaniu. No słuchajcie, to tak jest, że dzisiaj przez cały dzień poplotkowaliśmy sobie trochę w pracy, a teraz to trzeba wszystko opowiedzieć drugiej połówce w domu. Taka kolej rzeczy, prawda? Za 25 minut będzie godzina 20. Po krótkiej przerwie zagram wam numer, który staje się coraz większym hitem, bo to będzie nowość. W SK2 jest różnorodnie, są i starsze, i nowsze numery. Będzie Wiktoria Kida z hitem Co mi tam, aktualny numer 9 gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione nowe hity. I jutro gram wam nowe notowanie po godzinie 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.

0: To jest taka pora, na chwilę przed piątkiem, że już można mieć wszystko w tyle, z czystym sumieniem. Odpoczywamy, bo za chwilę będzie godzina 20, a to były elektryczne gitary na antenie Radia SK2, a po 20 gram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Oskar Cyms, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki, bez końca.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tu Kacper Michalak. Już 12 i 13 września na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy spotkamy się podczas 46. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów. Pojawią się Wesołe Miasteczko, lokalni wystawcy z regionalnymi przysmakami oraz rękodzielnicy. Nie zabraknie też konkursów oraz koncertów. W sobotę wystąpią Brzykowianie, Paweł Sroga i Country Blues Band oraz Staszek z Gór. Natomiast w niedzielę Skolim, Sand and Grace i Denzel.
0: Punktualnie godzina 20, razem odliczamy czas do piątku i się odświeżamy wieczorową porą, bo w Radiu SK2 jak zawsze wieczorem podrzucam wam najlepsze muzyczne nowości. W tej godzinie obiecuję będzie nówka sztuka od Sanach, kawałek, który wydała na chwilę przed stadionowym koncertem. A teraz przypominamy sobie czasy, kiedy Roxy Węgiel była małą dziewczynką. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
0: To był rok 2018, Roxy miała 13 lat i tym numerem wygrała Eurowizję Junior.

Lieber, Acetoholik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie jest dostępna, proszę cię.

ten numer ma już 23 lata. Mezo i Liber na antenie Radia SK2. Słuchajcie, to teraz tak dla odmiany mam nowość, która ma no ledwo tydzień. Stanach wydała nowy numer w dniu ostatniego finałowego koncertu swojej stadionowej trasy koncertowej przed występem na PGE Narodowym w Warszawie. W teledysku do tego numeru występuje Maciej Musiał. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że kawałek Cichosza to jest otwarcie nowego rozdziału w karierze Stanach. Na razie szczegółów nie znamy, nie wiadomo czy będzie płyta, nie wiadomo co dalej. Na razie to niech Stanach sobie odpocznie po tej stadionowej trasie koncertowej i niech powydaje trochę pieniędzy, które na tej trasie zarobiła, prawda? Kiedyś to zrobić trzeba. Chociaż Stanach pewnie ma pomysły, ona tam męża pewnie na zakupy wyciągnie. Cichosza, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, już jutro nowe notowanie.

Kasia Kowalska w Radiu SK2. A ja powiem wam, że o piątku już myślę. O gorącej polskiej dwudziestce, bo to będzie wyjątkowe notowanie. Jutro po 18 nie będę w studiu sam. Będę miał wyjątkowego gościa. Słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, bo przyjdzie artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A. Do Radia SK2 wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem. Julia już zdradziła tytuł tego kawałka, 27 do gwiazd. 27 to chyba chodzi o wiek, bo Julia ma 27 lat. Także słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, Julia Wieniawa w gorącej polskiej dwudziestce. Premierowo z nowiutkim numerem, razem go posłuchamy. A teraz gram wam kawałek, który wskoczył tydzień temu na miejsce 15. Prosto z propozycji to Marisa i jej nowy hit Będzie Pięknie. Będzie pięknie, bo weekend przed nami. To jest Radio SK2.

0: Kobra Nocka. Gramy nowości, gramy też starsze numery. To jest po prostu Radio SK2. Tu jest 100% polskich hitów. I tak się kołyszemy razem wieczorową porą. Za 22 minuty będzie godzina 21. Ale przepiękną kołysankę dla was mam. Jeden z waszych ulubionych hitów tegorocznych wakacji. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Co ciekawe, ten duet już od wielu lat próbował coś razem wydać, ale nigdy się nie udawało.
1: To nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No ten numer jest naprawdę mocny, aktualnie na miejscu 8 gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie jutro? Wszystko w waszych rękach. Cały czas listę hitów gorącą polską dwudziestkę układacie na sk2.pl. Jeśli kawałek później ci opowiem wam się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. I za chwilę ten numer na antenie SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Wojtka Suflera w Radiu SK2. No nasi siatkarze dzisiaj wrzucili piąty bieg. Może i szósty, albo i siódmy, zależy jaka skrzynia biegów. Rozpoczęli Mistrzostwa Europy i to w najlepszym możliwym stylu. 3-0 wygraliśmy z Portugalią. Pierwszego seta wygraliśmy aż do 12, potem do 18 i do 20. Polacy są faworytami do zdobycia złotego medalu. Kolejny mecz w sobotę zagramy z Izraelem.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Tu Kacper Michalak. Spotkajmy się i spędźmy czas razem, niezależnie od wieku. Już w tę sobotę rozpoczną się Żmigrodzkie Dni Seniora. W planach wyjazd do kina, spotkania z farmaceutą i prawnikiem, międzypokoleniowa biesiada integracyjna oraz warsztaty stolarskie. Na otwarcie czeka nas jednak Marsz Kapeluszy, czyli tak zwana Senioriada. Zbiórka z kapeluszami w sobotę 12 września o 13.30 na rynku w Żmigrodzie. Przemarsz wyruszy o 14.00 w kierunku Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury.
1: Magazyn lokalny.
6: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom na sezon turystyczny 2026-2027. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia oraz z przedstawicielami wyróżnionych podmiotów.
7: Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego przez Trzebnicki, Milicki, aż po części Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
8: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy, trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków, chociażby tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest, no i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydaniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne, więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
7: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa. Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowanej stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyny.
8: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetnie. świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice, zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat Stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu, miejsca przyjazne rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
7: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jakich przybywało?
8: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć. Czyli mieszkańcy biorą, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet, są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać. Powstało bardzo dużo właśnie różnych, od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy, już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam na naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to, co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie, także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych tych lokalnych gastronomów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie ta turystyka jeszcze nie jest tak bardzo rozbuchana, mówi, że gdyby nie turyści, to nie mieliby klientów, bo niestety cudze chwalimy, swego nie znamy i często lokalnie bagatelizujemy nasze lokalne małe restauracje czy jakieś tam bary, nie dajemy im zarobić, ale właśnie a z kolei rowerzyści, którzy gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, sobie taką kameralność i lokalne jedzenie proste, nieskomplikowane, nie za drogie, bardzo sobie cenią.
7: Wiele tych podmiotów, czy to restauracje, miejsc noclegowych, czy nawet samorządów, od kilku lat corocznie może ubierać się o certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, miejsca, które spełnia pewne dobre wzorce dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują.
8: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak? Żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak? Żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej. Czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom, oczywiście z tego gąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz, rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo, bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google, różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje, mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
6: W tym roku wyróżniono 61 podmiotów. O tym, co wpłynęło na przyjazność ich oferty, mówią sami usługodawcy.
7: Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
9: Wojtyczka Andrzej, jestem prezesem firmy Artbit w Biliczu. Powiem tak, jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę w dosyć dobrze gastronomia. Urząd na stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie, co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe. Mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować, się rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
7: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
9: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym bandykiem roweru i średnio przejeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczytę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni, rozmawiam często, bo to tak rowerzyści zawsze mają wspólne tematy, bardzo im się to podoba.
7: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
10: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą skarpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się, coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdeczni i miło nastawieni.
7: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
11: Zofia Saban, właścicielka Bistro u Zośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla rowerzystów. Mamy wszystkie sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
7: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
12: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i zeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
11: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
7: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
11: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa, więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
7: Żmigrodzki Osir od wielu lat ubiegał się i otrzymywał certyfikaty miejsca przyjaznego rowerzystom. Co ten certyfikat dla Was oznacza? Jak w praktyce każdego dnia czy tygodnia otwieracie się na turystów rowerowych odwiedzających gminę Żmigród?
13: Grzegorz Paryna, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie jest obiektem ogólnodostępnym przez cały rok. Znajduje się tuż przy drodze rowerowej, tak więc jest idealnym miejscem do tego, aby się zatrzymać, odpocząć albo aktywnie na różnych atrakcjach spędzić czas. Mamy tuż przy ośrodku również bezpłatny, bardzo duży, wygodny parking samochodowy. Można z daleka do nas przyjechać i rowerami własnymi przemierzyć długokilometrowe odcinki bezpiecznych tras rowerowych. Tu należy podkreślić, że gmina Żmigród, inwestując w drogi rowerowe, kładła wielki nacisk na bezpieczeństwo. Są to w większości odizolowane odjezdni, drogi rowerowe, tak więc można rodzinnie i bezpiecznie delektować się parkiem krajobrazowym Dolina Baryczy. Mamy dwa stanowiska naprawcze, z których można bezpłatnie korzystać. Mamy parking rowerowy, który w tym roku Zespół Placówek Kultury rozbudował, powiększył. Dodatkowo od tego roku funkcjonuje rowerowy tor umiejętności, najnowsza inwestycja gminy Żmigród oraz pump track. Oba te obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży, i to nas cieszy, że ta turystyka rowerowa jeszcze bardziej poszła w Żmigrodzie do przodu.
6: Pełną listę miejsc przyjaznych rowerzystom znajdziecie w sieci na dolnoslaskakrainarowerowa.pl. Rowerzystom znajdziecie w sieci

0: jeżeli chodzi o obywateli, oczywiście, że zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się tego zrobić, jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku. Natomiast można ten numer na czas operacji bardzo łatwo ostrzeżenie znieść, nawet tylko na kilka minut. Natomiast oczywiście trudniej jest w przypadku obywateli, którzy nie korzystają z internetu, nie korzystają z mObywatela czy bankowości elektronicznej i zdaję sobie sprawę, że to jest dla nich kłopot. Natomiast niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się, mówiąc krótko, namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane zdrowotne. Powinniśmy wykazywać dużą czujność, ale to są ogólne zasady higieny, natomiast teraz te dane, one nie krążą nigdzie w internecie, to potwierdza zarówno firma, zarówno służby, także Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast no, póki przestępcy nie są znani, oczywiście losy tych danych też znane nie są. W przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenie. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego. Tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych. No tak, jeden z krakowskich szpitali, szpitalu MSWiA, atak typu ransomware spowodował zaszyfrowanie danych i szpital przez kilka dni nie miał dostępu do danych pacjentów. Jeżeli są badania wszystkie w systemie informatycznym, wszystkie informacje, no to wstrzymuje się proces także leczenia. Tak? Ja już miałem okazję parę razy na ten temat mówić. Jesteśmy krajem, który rzeczywiście no, jest poddany wojnie hybrydowej. Ataki na Polskę są jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o świat. Jest bardzo dużo także tych incydentów. W dużej mierze systemy publiczne się przed tym chronią, ale uważam, że jeżeli nie zaczniemy inwestować i nie milionów, wręcz miliardów złotych w bezpieczeństwo informatyczne, to prędzej później do jakiegoś przełamania jeszcze bardziej poważnego może dojść. No, kilka dni temu Kanada i Stany Zjednoczone utraciły 350 milionów rekordów w postaci skanów prawa jazdy. Tak? No, można sobie wyobrazić, że te dane służą nie tylko i wyłącznie jakiejś firmie, dlatego że są cennym zasobem, żeby poszerzyć swój zasób klientów i reklamować swoje usługi, ale są także potrzebne do przygotowania, bym powiedział, jakichś działań dywersyjnych. Tak? To jest kwestia już nie tylko i wyłącznie ochrony naszej prywatności, ale kwestia naszego bezpieczeństwa jako państwa, jako społeczeństwa.
1: Na spotkaniu byli również obecni Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia oraz Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności.
2: Urząd Ochrony Danych Osobowych rusza w kraj, postawił na tej drodze Wrocław, bo we Wrocławiu od wielu lat rozmawiamy o cyfryzacji pewnych usług i tym samym o zbieraniu, agregowaniu, ale też przetwarzaniu tych naszych aktywów, czyli danych osobowych. Chcemy, żeby nasi obywatele zyskali świadomość, jak również samodzielnie się chronić. Realizujemy to na kilku polach. Przede wszystkim na polu systemowym, czyli nasz urząd próbuje wdrożyć procedury, ale system. Tym samym infrastrukturę, która będzie zabezpieczała nie tylko zbieranie, ale również przetwarzanie tychże danych tak, aby te wycieki się nie pojawiły. Po drugie, oczywiście to jest kwestia edukacji i bardzo dziękuję, że pan prezes, jak również organy państwa w sposób odpowiedzialny i systemowy informują obywateli, w jaki sposób na tym poziomie naszym, prywatnym, indywidualnym się zabezpieczać. Powiem państwu, że we Wrocławiu różnica w lipcu a sierpniu jest 15-krotna, jeżeli chodzi o zastrzeżenie PESEL. Nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Również nasze służby, nasi urzędnicy pomagają. I tym młodszym, i tym starszym w informacji, jak łatwo i w jaki sposób to zrobić. Jestem niezwykle dumny, że we Wrocławiu otwieramy tą konferencję na Uniwersytecie Wrocławskim, ale również z tego względu, że instytucje kultury angażują się właśnie w to, co jest istotą, czyli zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny, bo wiemy, jak wiele ataków codziennie spotyka instytucje publiczne. Mówimy o instytucjach typu nasze wodociągi, czy też infrastrukturę krytyczną, ale również placówki oświatowe, czy też instytucje kultury codziennie odnotowują wielość ataków, czy cyberataków. Jesteśmy w środku wojny hybrydowej i tym bardziej ta postawa obywatelska powinna być nacechowana dużą świadomością. Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z urzędu, że tego typu spotkanie jest również przyczynkiem do tego, abyśmy mogli w sposób bardzo odpowiedzialny, ale głośny również rozmawiać.

0: na temat bezpieczeństwa naszych danych. Wiemy, że to jest bezpieczeństwo indywidualne, ale również bezpieczeństwo instytucji, bezpieczeństwo naszych obywateli, którzy przecież każdego dnia tworzą to miasto. Bogaty program z panem prezesem i z odpowiednimi służbami. Będziemy dzisiaj rozmawiali o dalszych regulacjach prawnych, ale również o możliwościach wdrażania systemów, które na poziomie jednostek samorządu terytorialnego gwarantują naszym obywatelom właśnie to bezpieczeństwo i sprawne poruszanie się w codziennych aspektach i usługach, które my jako gmina jesteśmy zobowiązani zapewnić.
1: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, wybiorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Natomiast informujemy, że gdyby osoba chciała skorzystać z jakichś dużych kredytów w banku, tych chwilówek, czy na przykład zakupić jakiś produkt na raty, to może to stanowić problem. My też te osoby zachęcaliśmy do założenia aplikacji mObywatel, bo każdy ma ten telefon, każdy ma dostęp do tych środków komunikacji elektronicznej, żeby po prostu do nas nie przychodzić. Jest to prosta czynność, to jest tylko przejechanie paluszkiem po ekranie, cofnięcie zastrzeżenia albo cofnięcie numeru PESEL. Jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno przykładaliśmy się i spokojnie informowaliśmy, że zastrzeżenie numeru PESEL, jaką daje ochronę dla twojego numeru PESEL, że jeżeli chce cofnąć, to może zrobić on to tylko i wyłącznie osobiście, że tutaj nie ma roli pełnomocnika, że gdyby chciał podejmować jakieś czynności bankowe, no to należy się zastanowić, czy u notariusza, bo wtedy jest tutaj pewna blokada i tutaj zderzy się z tym zastrzeżeniem numeru PESEL i faktycznie obserwujemy, że miesiące przed Wielkanocą czy przed Bożym Narodzeniem te osoby do nas przychodzą. Dokonujemy cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Po wykonaniu jakichś czynności bankowych osoby z powrotem do nas wracają i dokonują ponownie zastrzeżenia. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL był niezastrzeżony. Wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie. To jest rodzaj prewencji, że jeżeli mieszkaniec Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokona zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL.
2: Materiał przygotował Kamil Warzocha. Na koniec rakieta, która ma polecieć 3 km w górę. R8 Alki-1 to nowa rakieta na paliwo ciekłe, stworzona przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Pracowało nad nią ponad 100 osób, a stworzono ją z myślą o międzynarodowych zawodach. O szczegółach opowiedział nam Radosław Pogodziński, wiceprezes Koła Naukowego PWR in Space, z którym rozmawiał Kamil Warzocha.
3: Nazywam się Radosław Pogodziński, jestem wiceprezesem w Kole Naukowym PWR in Space do spraw biznesu i HR.
4: Powiedz mi, jak byłeś takim małym dzieciakiem, to marzyłeś kiedyś o tym, żeby zbudować rakietę?
3: Niestety nie. Bardziej byłem zafascynowany budownictwem, jednak wkraczając na Politechnikę Wrocławską zobaczyłem koło rakietowe, które pokazało mi przed sobą, jak fascynującym tematem są rakiety, branża kosmiczna i wszelkiego rodzaju kosmos.
4: Ale to musiało być fascynujące, no bo tutaj też mamy element budowy, tylko jednak jeśli chodzi o rzeczy, o których naprawdę dużo się mówi, no bo kiedy możesz komuś powiedzieć znajomemu, zbudowałem rakietę, no to może zapytać, kurczę, to chyba było trudne, to jest coś wyjątkowego.
3: Tak, dlatego to jest bardzo trudne, dlatego nasze koło to jest obecnie 110 osób, które każdy wkłada jakąś cegiełkę do naszego koła. Jest to też wiedza przez 10 lat już działalności koła, więc my się nią przekazujemy z pokolenia na pokolenie i możemy coraz to lepiej budować nasze rakiety.
4: No ale właśnie, na czym polegają te rakiety? W czym tkwi ich wyjątkowość? Jakbyś miał to określić osobie, która na przykład słyszy o czymś takim po raz pierwszy?
3: Te rakiety budujemy na zawody międzynarodowe. Nasza rakieta w Portugalii pojawi się na zawodach już 15 października. Są to zawody międzynarodowe, na których pojawiają się najlepsze drużyny z całej Europy. Europy. Ich cel jest, aby kształcić młode pokolenie inżynierów. Na nich naszym zadaniem jest budowa i lot rakiety na określone apogeum. My celujemy w 3000 metrów. Są tam podziały na różne typy silników, więc oceniane jest zaawansowanie całej konstrukcji oraz całe bezpieczeństwo.
4: A to w tym jest jakaś taka głębsza misja, twoim zdaniem?
3: Tak, ponieważ te rakiety są rakietami sądującymi i studenckimi, więc na naszym pokładzie naszej rakiety jest ładunek badawczy, który faktycznie bada przepływ cieczy w rurkach PAP, który potem analizujemy z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej.
4: A jakie wy macie ambicje, jeśli chodzi o budowę takich rakiet? Wy jesteście jeszcze wyżej, powiedzmy, jeśli chodzi o wizję, niż te 3000?
3: Tak, na kolejny sezon zakładamy i planujemy budowę rakiety na paliwo hybrydowe, która ma polecieć na 9000 metrów.
4: No to w takim razie to jest coś, czym możemy się chwalić nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, że jak ktoś spyta, gdzie buduje się tego typu dobre rakiety, to ktoś będzie mógł wskazać Politechnika Wrocławska tutaj.
3: Zdecydowanie. W maju byliśmy na zawodach w Ameryce, gdzie zdobyliśmy najwięcej nagród z całej puli i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
4: A na czym polega jeszcze to zaawansowanie tego, co jest na pokładzie takiej rakiety? Co tam tak bardziej szczegółowo można znaleźć?
3: Rakiety najbardziej się różnią silnikiem. Nasz silnik jest to na paliwo ciekłe, więc jest najbardziej zaawansowany z silników znanych w projektach studenckich. Co nas wyróżnia? Wyróżnia nas elektronika, która składa się z komputera pokładowego. Płytki, które znajdują się w komputerze, sami je projektujemy, sami je lutujemy. Cała nasza stacja naziemna też jest przez nas wykonana. Komunikacja z nią jest na wysokim poziomie, więc to nas wyróżnia, niezawodność.
4: To ważne pytanie. Ile to kosztuje?
3: Niestety ciężko powiedzieć, ile kosztuje sama rakieta, ponieważ na koszty często składają się również testy. Testy to jest wyjazd 20-30 osób do naszego sponsora, gdzie mamy hamownię, ale gazy techniczne, ciężko paliwo i te inne różne rzeczy oszacować. Większość obróbki też wykonujemy u naszych sponsorów. Gadżety elektroniczne, wszystko, większość się składa w rakiecie, jest wykonana przez sponsorów, więc te pieniądze są ciężkie do określenia.
4: To mówisz, że tę rakietę tworzyło ponad 100 osób, tak?
3: Tak, w kole obecnie jest 110 osób. Każda przyczyniła się w większym lub mniejszym stopniu do jej budowy. Oddziałów typowo projektowych silników, dział aerodynamiczny, który bada aerodynamikę, dział marketingu, biznesu i tak dalej. Każdy się przyczynił do budowy rakiety.
4: To jak zorganizować w ogóle pracę tak wielu osób? No bo tutaj już mówimy o takiej liczbie, że no tutaj nie obędzie się bez naprawdę dobrej organizacji.
3: Zdecydowanie koło jest podzielone na struktury. Każdy dział ma swojego lidera bądź liderów. Nad liderami jest jeszcze również zarząd. Wszystko, co dzieje się w kole, bada również sąd koleżeński, żeby nie działy się jakieś nieprzyjemne rzeczy dla członków.
4: To na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w budowie takiej rakiety?
3: Problemem w takiej budowie na pewno jest czas, bo czasu zawsze jest mało, żeby coś dokładnie bardzo zrobić. Natomiast jeśli ma się odpowiednie chęci, to tylko nas wyobraźnia ogranicza i dostęp tutaj wrocławskiej infrastruktury.
4: To kiedy rakieta wyląduje na Księżycu albo na Marsie?
3: Na to jeszcze musimy poczekać. Studencka raczej nie jest planowana na takiej destynacji. Natomiast wszyscy, albo większość osób, które działają aktywnie w kole, wiążą swoją przyszłość z branżą kosmiczną, więc może oni pójdą potem do światowych firm, które już faktycznie tą rakietą wylądują na Księżycu.

0: Jedynka, dwa, Trzebnica.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Byli rowerową pustynią, teraz jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. O szczegółach obu rowerowych inwestycji rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach z wicemarszałkiem województwa Dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą.
2: Województwo Dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. Jednak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
2: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
3: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tę rękawicę i realizuje tę ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy wzgórza trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności i robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
2: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
3: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
2: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
4: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektu projektowania na swoim odcinku będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać, a w kierunku Czeszowa, też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze, ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy, żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
2: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
4: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzemińskiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
2: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnińskiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
3: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na Dobrej Drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na Dobrej Drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby w Zawonii, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy, wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają kolej i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
1: Jak poprawić jakość życia czworonoga? Co zrobić, żeby to nie pies nas wyprowadzał na spacer? Oraz jak mądrze podejść do relacji z psem? To sprawdziła nasza reporterka Hanna Stachowiak.
5: Co możemy doradzić osobom, które właśnie wzięły psa, zaadoptowały psa? Ten pies jest jeszcze mały, może zacznijmy od małych czworonogów. Jakie pierwsze takie zasady, o czym powinniśmy wiedzieć, pamiętać, żeby łatwiej się nam żyło razem?
6: Irena Uczerniejewski, trener behawiorysta. No przede wszystkim myślę, że należałoby się doedukować. Może nawet, jeżeli ktoś już ma psa, no to powinien zacząć się edukować teraz, kiedy już go ma, ale najlepiej byłoby to zacząć robić, zanim się tego psa do domu weźmie, dlatego że najwięcej problemów z psami wynika z tego, że jest pewien mit na temat psa. On już narósł od kilkudziesięciu lat, jak ludzie zaczęli zabierać psy do siebie, do domu, tak nie po to, żeby mieć psa do jakiegoś użytkowego działania, tak, że na przykład nie pójdzie z nim na polowania, bo będzie pilnował posesji, tylko teraz większość psów ludzie biorą po to, żeby po prostu mieć przyjaciela, żeby tak do kochania, jak to się mówi, tak, czyli żeby poleżał na kanapie, nie, i żeby był z nami. A wcześniej, i to już tak kilkadziesiąt lat trwa, a wcześniej te psy były typowo użytkowe i narosło mnóstwo mitów na temat psa i jest takich dużo stereotypów w społeczeństwie, które są mocno krzywdzące dla samego psa i one też generują problemy. Tak przez to, że myślę o tym, że pies na przykład, nie wiem, gryzie jak jest mały, bo smędzą go zęby, choroby, albo przez to, że myślę, że pies musi się wybiegać i potrzebuje dużo ruchu, mogę sobie narobić kłopotów przyszłościowo, więc dobrze byłoby się doedukować, ponieważ ta nowa wiedza, no ona jest, nie jest aż tak trudno dostępna, jak jeszcze kilka lat temu przed pandemią, zanim był ten wysyp tych wszystkich online, tak, ludzie wyszli, my również, tak, wyszliśmy do internetu, żeby opowiedzieć wszystkim, słuchajcie, to wygląda teraz tak, a nie inaczej, no ale jednak mimo wszystko, jak już coś tam sobie wpiszę w Google, nie, szczeniak, coś tam, no to tych informacji takich fałszywych, powiedzmy, czyli tych, które już są nieaktualne, może trochę być, poza tym ludzie też mają przekonania swoje, mieli może wcześniej psa, ktoś miał psa, nie, Polacy to są w ogóle znawcy psów, tak, wszyscy wiedzą na temat psa wszystko, już mieli kiedyś swojego i przecież robili to i tamto i to działało, no tak jak z dziećmi, wiadomo, a nauka, no, pokazała nam, że jednak to wszystko wygląda inaczej, tak jak ze wszystkim praktycznie, nie, z dziećmi, z wychowaniem, też to wygląda zupełnie inaczej teraz niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż 30 lat temu, więc dobrze byłoby się doedukować i myślę, że to jest podstawa, bo samych takich zasad jest kilka tylko prostych, które można by było zastosować do psa i być może wielu problemów już uniknąć, nie? Nie chodząc na żadne szkolenia i nie wiadomo co, ale edukacja to podstawa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, mowa ciała psa, komunikacja psu, bo to jest coś, co bardzo dużo nam daje. Od niedawna tak naprawdę wiemy na ten temat więcej, znaczy powiedzmy, no tam już od kilkudziesięciu lat jakieś tam badania są na ten temat, no ale powiedzmy, że w ostatnich latach to eksplodowała, ta wiedza wylała się po prostu dookoła i trenerzy, behawioryści gdzieś tam już wiedzą, no a ludzie tak masowo jeszcze mają te swoje stereotypy typu o pies, zobacz, wstydzi się, o wie, że źle zrobił i inne, nie? Kiedy pies na przykład pokazuje nam sygnały stresu, albo kiedy psy komunikują się ze sobą, już pokazują jakieś agresywne zachowania na takim niskim szczeblu zachowań agresywnych, gdzie jeszcze chcą rozwiązać konflikty. Ludzie to ignorują, albo myślą, że to jest zabawa pomiędzy psami. Najczęściej jest to uznawane jako zabawa, no i później nagle się okazuje, o mój pies taki był spokojny, bawił się z innymi psami, teraz rzuca się na wszystkie, nie? I to wszystko wynika z tego, że no, raz z jakiejś tam niewiedzy i robienia z psem tego, czego się nie powinno, ale też właśnie z braku umiejętności oceny tej mowy ciała psa, która jest dosyć skomplikowana i jest tego bardzo dużo, tych zachowań, ale no nie trzeba też wszystkich poznać, żeby dać sobie radę, nie? I żeby dobrze to ocenić.
5: Jeżeli chodzi o właśnie, tak jak pan wspomniał o tym, że pies wie, że źle zrobił, czy to mit, czy to faktycznie tak jest?
6: No to jest jeden z największych mitów na temat psa, bo chodzi o to, że jak ktoś, najbardziej taki sztandarowy przykład, ktoś wchodzi do domu, jest zniszczone, nie? I pies przychodzi i pokazuje jakby swoim ciałem, swoją mimiką, tak jakby właśnie pokazywał, że źle zrobił, że to jest po prostu zupełnie inne zachowanie, ale jest trochę podobne do człowieka, który tak się trochę kuli, nie, pokazuje, że no sorry, przepraszam, to nie ja, nie, i albo to ja, ale nie chciałem i tym podobne. No i wtedy i ludzie mają to przekonanie, że pies wie, że źle zrobił. Natomiast pies nie ma pojęcia, że źle zrobił. On reaguje na emocje właściciela, który przyszedł do domu. Być może już wcześniej dostał opieprz za taką samą sytuację i sobie już wie, że jak ktoś przyjdzie i będzie taka, a nie inna sytuacja w domu, no to, czyli będzie to porozwalane, no to właściciel będzie zły, bo pies nie wie dlaczego, albo po prostu w danej chwili właściciel już jest zły, wkurzony, już mówi, co ty tu zrobiłeś? Nie, no to jakbym tak powiedział do kogoś, no to on też by w jakiś sposób zareagował. Więc pies nie wie, że źle zrobił. I nawet mało tego, bo to oczywiście może być tylko tam Ireneusz Czerniński sobie mówi, a ja wiem swoje, nie? Natomiast jest badanie na ten temat, naukowe, w którym wprowadzano psy z właścicielami do pomieszczenia, tam była miska i w tej misce było jedzenie. I mówiono właścicielom, że będzie taka sytuacja, że pies nie może zjeść tego jedzenia. I właściciele wychodzili, zostawał tylko człowiek i pies. Inny człowiek, który ten taki pozoran i pies. I ludzie wchodzili do środka i mówiono ludziom, że pies zjadł smakołyk i psy, mówiono im, że zjadł smakołyk w sytuacjach, w której zjadł smakołyk naprawdę i w której nie zjadł smakołyka. I w sytuacji, w której pies nie zjadł smakołyka, ale ludziom mówiono, że go zjadł, to ludzie swoimi emocjami, będąc źli na psa, były te same oznaki stresu u psa, mimo że on nic nie zrobił. Więc tak samo i reagował pies, który zjadł smakołyk, ten, który nie zjadł, ponieważ on reagował na emocje właściciela, który był wkurzony, że pies nie dał sobie rady z testem.
5: W takim razie my rezonujemy pomiędzy sobą w jakiś sposób.
6: Zdecydowanie te emocje cały czas krążą pomiędzy nami i nasze emocje mają bardzo duży wpływ na zachowania psa i też trzeba wziąć pod uwagę to, że pies przejawia szereg emocji, które determinują jego zachowanie. Tak jak nasze zachowania determinują emocje i musimy brać to pod uwagę, nie? Że tu przede wszystkim za zachowaniami stoją emocje. Nie? Ludzie bardzo często skupiają się na samym zachowaniu, czyli na tym, że pies coś pogryzł, że pies ciągnie na smyczy, że pies skacze i próbują to zachowanie w jakiś sposób opanować. Nie? Czyli idą na szkolenie i no, teraz nauczymy psa nie skakania, nauczymy psa chodzenia przy nodze, to nie będzie ciągnął, nauczymy psa komendy pójść, to nie będzie gryzł i tym podobne. A to nie działa, nie? Ponieważ jeżeli samo zachowanie w jakikolwiek sposób nawet uda nam się opanować, a stoją za nim emocje, to w takim razie nie opanowaliśmy tych emocji, czyli nie rozwiązaliśmy przyczyny tego zachowania. przez co ono wyjdzie gdzieś indziej. Te emocje muszą w jakiś sposób znaleźć ujście i coś się musi z nimi wydarzyć. To sobie tak po prostu nie zniknie, nie? Więc właśnie to skupianie się na zachowaniach to jest podstawowy problem w dzisiejszych czasach, nie? Że ludzie bardzo by chcieli rozwiązać zachowanie, nie skupiając się na przyczynie, dlatego że tak jest po prostu szybciej.
5: Jeżeli chodzi o to właśnie przykładowe pogryzienie czegoś, ściany, kanapy, w takim razie jak się najlepiej zachować? Czy to też jest zależne od konkretnego psa?
6: Znaczy w momencie, kiedy przychodzimy do domu, czy tam po prostu pies już coś pogryzł, no to należy sprzątnąć to, co pies zniszczył i tyle. I nic więcej nie robić. Nie ma sensu psu pokazywać tego, mówić mu, że źle zrobił, żeby to zostawił i tym podobne, nie? Bo po pierwsze, nawet gdyby to działało, to i tak pies zrobił to najprawdopodobniej pod wpływem stresu silnego, albo przynajmniej jakiegoś tam stresu o jakimś tam nasileniu. Nie zrobił tego z nudy, jak to się mówi, albo na złość. Więc jeżeli pies się stresował i coś pogryzł, to ja muszę się zastanowić nad tym, dlaczego mój pies jest zestresowany. Czy dla niego jest problemem to, że zostaje sam w domu, bo problemy separacyjne to jest duży problem w dzisiejszych czasach. Przez tą pracę zdalną i częste siedzenie z psami, potem nagłe wychodzenie, no to może na przykład generować problemy separacyjne. I jeżeli pies coś pogryzie, no to muszę się zastanowić, dlaczego to pogryzł, a nie skupiać się właśnie na tym, na tej chwili, nie? Że to jest pogryzione. Że za tym stoją jakieś emocje i ja muszę te emocje rozwiązać.
5: A jak się szuka tych emocji?
6: Jeżeli pies zostaje sam, no to mogę nagrać psa, jak zostaje sam i zobaczyć, co się dzieje z nim, nie? Skoro mowa ciała coś mi mówi psa, no to będę widział, czy jest zestresowany, zaniepokojony, czy po prostu nagle obudził się i stwierdził, dobra, nie mam co robić, to sobie pójdę, pogryzę sobie nogę od stołu, bo tak też może być, nie? Ale no to już będzie na pewno zdecydowanie rzadziej, nie? Więc pies domyślnie w momencie, kiedy czuje się źle, będzie próbował coś złapać, pogryźć, porzuć, ponieważ to sprawia mu przyjemność, to sprawia, że on się czuje lepiej. Neuroprzekaźniki wtedy się aktywują i pies po prostu będzie się czuł lepiej, niezależnie od tego, czy mu się w danej chwili chce poczuć lepiej, czy nie, zaczyna coś gryźć i to samo poczucie się poprawia. Więc pies w silnym stresie będzie niszczył i gryzł wszystko dookoła. W jakimś niskim poziomie stresu też może coś wziąć i weźmie coś pogryzie. Więc warto tutaj zaznaczyć, że pies powinien na co dzień mieć możliwość gryzienia, niszczenia, żucia, lizania, bo to są takie zachowania mocno wyciszające, uspokajające. Najlepiej, żeby to były jadalne rzeczy, czyli nie gumową zabawkę z kauczuku, nie, której nie da się zniszczyć i tylko można ją rzuć, tylko coś, co naprawdę można rozwalić, a najlepiej jeszcze, jak można byłoby to zjeść, więc połączyć zabawki takie węchowe, zrobione z czegoś tam, z jakichś materiałów, kartonów czy czegoś, czy nawet silikonowe, z jedzeniem, które tam jest w środku. Pies wtedy ma takie pełne zadowolenie, że może coś pogryźć, porzuć i to zjeść. Nie? To jest zachowanie ściśle powiązane z zachowaniami łowieckimi, takimi, kiedy pies poluje. Nie? W momencie, kiedy drapieżnik zabija swoją ofiarę, no to musi coś z nią zrobić, nie? I musi właśnie porozrywać to tam sobie, podziubać,

0: uczyć, wychodzić i to jest jakaś kwestia czasu. Oczywiście jednym pójdzie szybciej i wolniej. Tu też mogą być różne problemy, z różnych powodów to może wynikać, ale no, jeżeli nie mamy żadnych kłopotów z tym, no to różne są systemy. Niektórzy odradzają maty do rozkładania, podkłady higieniczne tak zwane. Ja akurat lubię to rozwiązanie, bo to w bardzo prosty sposób można zachować czystość w domu i powoli tą matę przesuwać sobie w stronę wyjścia i potem jak widzę, że pies tam zaczyna chodzić coraz częściej, no to iść zabrać go, po prostu wyjść z nim na dwór i nagrodzić go za załatwienie się na dworze. Natomiast mogą być różne inne problemy wynikające z tego, że pies sika za dużo, nie? Na przykład przez to, że jest za bardzo pobudzony, za mało sypia, tak, ma jakieś tam swoje problemy inne, no to on może wtedy się załatwiać tak nieregularnie, może nie chce się załatwiać na matę, no to może być bardziej skomplikowany problem, ale z założenia, no ja bym używał mat, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, ogród, nie, i może za każdym razem sobie otworzyć balkon, czy tam taras i pies wyjdzie na ogród, no to wtedy mat pewnie nie potrzebuje, nie? No ale bardzo wiele osób nie ma takiej możliwości, więc takie podkłady i takie systematyczne ćwiczenie jak najbardziej rozwiązuje problem.
1: Pies trochę rośnie, chcemy, żeby nauczył się chodzenia na smyczy, ale nie tak, że pies wyprowadza człowieka, tylko że człowiek wyprowadza faktycznie psa. Czy to też wynika z różnych takich właśnie, może być, tych nastrojów, problemów, czy jednym to przychodzi łatwiej, czy są jakieś takie proste zasady, które można próbować wprowadzić?
0: Są proste zasady, które można próbować wprowadzić. Jeżeli chodzi o zasady, o chodzenie na smyczy, jest dużo jakichś tam niuansów, nie? No bo smycz musi mieć odpowiednią długość, żeby pies miał odpowiednią ilość swobody. Fajnie było jakieś strategie wprowadzić, takie tak zwane smyczowe, gdzie ta długość smyczy jest odpowiednia właśnie, gdzie ta smycz jest przewidywalna, czyli pies wie, kiedy ja ją skracam, kiedy ja ją dam dłuższą, nie? Czyli te takie smycze rozsuwane typu flexi, to raczej bym ich nie polecał. Taką radą najbardziej działającą przeciwko ciągnięciu, to jest moim zdaniem pójście za psem. Czyli zamiast ciągać tego psa po osiedlu, na przykład, żeby przejść dookoła osiedla i zrobić te 2-3 kilometry, bo mam taki plan, to dać psu więcej swobody w tym chodzeniu na smyczy, żeby on mógł poprowadzić nas, pójść sobie tam, gdzie będzie chciał pójść. Oczywiście to jest bezpieczne, jeżeli nie idzie zjeść jakiegoś, nie wiem, kurczaka, nie, nogi 4-dniowej, albo nie wychodzi na ulicę, to dać mu dużo więcej swobody, żeby mógł chodzić, węszyć, eksplorować, żeby ten spacer był mniej nudny i wtedy trochę symulujemy psu jakby puszczenie ze smyczy. Nie ma się co bać, że teraz pies, przecież on nie może prowadzić, bo mnie zdominuje czy coś tam, to są już naprawdę bardzo stare teorie. I jak tej swobody psu damy więcej, to zadowolenie spaceru będzie większe. Pies się uspokoi przez to chodzenie, węszenie, właśnie eksplorację i wtedy będzie nam lepiej szedł później gdzieś tam dalej, nie mniej będzie tego ciągnięcia. Ale ciągnięcie na smyczy, no to jest bardzo duży problem taki ogólny, jeżeli chodzi o psy i tutaj no, trzeba byłoby się skupić na przyczynie, nie? Bo pies raczej rzadko kiedy ciągnie z samego powodu ciągnięcia, bo to nie jest dla niego nic przyjemnego ciągnąć na smyczy. Najczęstszym powodem ciągnięcia jest po prostu podwyższony poziom pobudzenia. A pobudzenie to jest znowuż największy problem tak naprawdę moim zdaniem. Najczęściej występują jakieś problemy przez to, że psy mają podwyższony poziom pobudzenia, bo są utrzymywane w tym pobudzeniu poprzez zabawę z innymi psami, przez rzucanie piłek, poprzez wysoką aktywność właśnie taką fizyczną, którą niepotrzebnie się dawkuje psom, jakby one po prostu były jakimiś zwierzętami, które po prostu potrzebują nie wiadomo jak dużo zabawy i biegania, nie? A to jest, wpada się wtedy takie zamknięte koło, pies się coraz bardziej pobudza tym ruchem, tą zabawą i coraz więcej potrzebuje, jak ja mu tego nie daję, to gryzie, niszczy, ciągnie, szarpie, skacze i no i też stanu takiego pobudzenia ludzie mogą bardzo łatwo to przyrównać do siebie, bo sami nieraz byli pobudzeni i wiadomo jak działamy w stanie pobudzenia, nie? Te działania są takie mało sensowne, nie mało przemyślane i pies będzie działał tak samo, więc dużo lepiej się działa, kiedy się jest spokojny.
1: Czyli jak powinien na przykład wyglądać taki idealny dzień, jeżeli chodzi o spacery i odpoczynek, właśnie spanie, ten czas niepobudzenia, na przykładzie może labradora?
0: Jeżeli chodzi ogólnie o rasy, to ja bym nie patrzył w ten sposób, w ogóle bym nie przyklejał do swojego psa, że mój pies jest labradorem, to potrzebuje tego, a mój pies jest borderem, to potrzebuje tamtego. Popatrzyłbym na psa najpierw przede wszystkim jako na psa. I pies jako pies ma swoje jakieś tam potrzeby gatunkowe. Czyli 16 godzin spania, około 5 godzin takich zachowań sprzyjających wyciszaniu się, czyli leżenie, polegiwanie, gryzienie, właśnie rzucie, węszenie, lizanie i około 2-3 godzin takiego zachowań sprzyjających pobudzaniu się. Ale to nie są 2-3 godziny na bieganie za piłką, nie? Tylko tak pójście na spacer, pobieganie sobie jakieś tam, w zależności od tego, ile pies chce, to nie pobieganie, że pójdę i go puszczę z psami innymi, czy porzucam mu piłkę, czyli ja będę generować ten ruch i będę go pobudzać do biegania, tylko idę sobie na taki spacer, który jest bardziej eksploracją, nie właśnie chodzeniem, węszeniem, sobie gdzieś tam po dworze i wtedy to też będzie dawać psu takie zaspokojenie nawet większe niż bieganie i ruch, nie? A dopiero później, jak to zrobię i zobaczę, jak mój pies jakby funkcjonuje w tym schemacie, to mogę sobie myśleć, dobra, mój pies jest borderem, widzę, że potrzebuje czegoś więcej, nie? Być może, bym porobił z nim jakieś ćwiczenia, nie? Ale też nie, że będę z nim ćwiczyć po 2-3 godziny dziennie, albo rzucać mu frisbee przez 2-3 godziny dziennie, albo jak labrador, to muszę z nim też pójść, bo musi się wybiegać z innymi psami, bo on tak lubi inne pieski, bo to potem będzie generować problemy, nie? Jakby takie przykazania podstawowe, które dałbym każdemu, kto ma psa, dużego, małego, nieważne, czy szczeniak, czy dorosły,

0: jest nie pobudzać psa i pozwolić psu w spokoju funkcjonować siebie ciszę. I to już, czyli nie pobudzać, czyli po prostu nie wprowadzać go w ruch swoim zachowaniem, nie? Właśnie rzucaniem zabawek, bieganiem przy rowerze, puszczaniem z innymi psami i dać psu się wyspać te 16 godzin porządnie, dać mu się wyciszyć, rozładować te pobudzenia codzienne, stresy też. Trzeba pamiętać o tym, że pies żyje w tej chwili w potężnym stresie, nie? Żyje w świecie, który jest totalnie nieprzystosowany do życia dla psa, jest przystosowany do życia dla ludzi. Pies wychodząc na spacer musi spotykać bardzo dużą ilość innych psów, nieporównywalnie dużą do tego, co było 5 lat temu, 10, 20 lat temu. Jest, osiedla są coraz większe, jest coraz mniej na nich przestrzeni, coraz więcej ludzi ma psa i ten pies wychodzi, jest jeden pies za drugim, jeden za drugim. To są potężne koszty emocjonalne i jak tego jest za dużo, to też potem to wpływa na zachowania, nie? Więc i oprócz tego, no wiadomo, wychodzi to ulica, to samochody, to ciągle bodźcowanie. Nawet gdzieś kiedyś tam przeglądałem badania, w których porównywano poziom stresu kortyzolu u psów, które żyją na wolności, takie półdziko, dziko żyjące i takie, które żyją właśnie z ludźmi, nie? I te psy, które żyją z ludźmi, miały 80% wyższy poziom kortyzolu, nie? Więc to, bo nie, właśnie nie miały tej możliwości, bo tamte psy same decydują o tym, czy będą sobie teraz leżeć, czy będą chodzić, nie? Czy pójdą teraz coś poszukać do jedzenia i tym podobne, nie? Więc to też o czymś mówi nam. Zresztą ludzie podobnie funkcjonują, tak?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że no każdy człowiek też czasem jest zestresowany i przebodźcowany, więc no w takim świecie żyjemy. A jeżeli chodzi właśnie o to spotykanie psów innych na spacerze, czy tu jest jakaś jedna szkoła, jak to zrobić? Czy można, mogą psy się wąchać, czy nie powinny się wąchać?
0: Można by pewnie tutaj postawić z 10 ekspertów, każdy by trochę inaczej to opowiedział, ale, no, ale jakieś tam założenia są podobne, nie? Z tych różnych szkół, nie? Ja mam takie podejście, które nie jest nieuzasadnione, uważam, że ona ma podstawy naukowe, że psy raczej nie powinny się ze sobą spotykać. I to nie na zasadzie, że w ogóle, ale w tym sensie, że poszedłbym w jakość spotkań, a nie w ilość. Większość psów na spacerze, które spotykam z moim psem na smyczy, które też są na smyczy, bym omijał. Nie podchodziłbym do nich na wąchanie, na witanie się, ponieważ spotkania na smyczy mają właśnie podwyższony poziom stresu, wtedy psy mają, tak, przez to, że są uwięzione na tych smyczach, nie mogą pewnych rzeczy robić, zachowywać się w odpowiedni sposób. Są niejako zmuszane trochę do tego interakcji. Czyli nie robią tego z wyboru, tylko dlatego, że no my akurat idziemy do przodu tam, a oni idą tam i musimy się spotkać. Nie? Więc to też nie jest tak, że pies sobie zdecydował, że chce. No ten ciężar emocjonalny, koszt emocjonalny, o którym mówiłem, no jak tego jest potem za dużo, to są problemy. Czy problemy właśnie z podwyższonym poziomem stresu, jakiegoś lęku, czy zachowań agresywnych, czy pies społecznie nawet chcący wchodzić w interakcję, będzie się pobudzał, ciągał, szarpał, tak czy inaczej nie wyjdzie nam to na dobre. Więc raczej bym omijał, szukałbym takich kontaktów bezsmyczowych, ale też nie do wybiegiwania się, tylko żeby sobie gdzieś tam pójść po parku, mój pies spotyka jakiegoś psa, podchodzą do siebie, wchodzą w taki rytuał powitania i ja sobie idę dalej, tamten pies sobie idzie dalej, a czasami bym szukał takich kontaktów właśnie jakichś, no wiadomo, że jak będziemy z tym psem chodzić na spacery, to zaczniemy spotykać jakichś ludzi, jeżeli się doedukujemy, to będziemy widzieć, czy nasz pies się z danym psem dobrze czuje, czy źle i bym sobie znalazł jakieś psy do spacerów, z którymi mój pies się po prostu lubi, takich psich przyjaciół, a nie, że nieważne, który, ważne, żeby sobie pobiegał, nie?
1: Takie pytanie, przynosimy szczeniaka do domu, a mamy małe dziecko roczne, półtorej roczne, jak tutaj nauczyć tej interakcji pomiędzy nimi?
0: Przede wszystkim zastanowiłbym się nad tym, czy na pewno chcę mieć psa mając roczne lub półtorej roczne dziecko, bo to jednak jest dziecko, które wymaga jednak więcej uwagi, jeszcze ciężko jest mu pewne rzeczy wytłumaczyć, to już lepiej, myślę, mieć psa wcześniej, zanim jeszcze to dziecko się pojawi i wtedy będzie mi łatwiej, no bo to dziecko cały czas będzie z tym psem obcować, to nagle wprowadzę mu jakiś nowy bodziec i temu psu też taki mały szczeniak biegający, próbujący podgryzać, to mogą być jakieś tam kłopoty. Natomiast taka podstawowa zasada, już niezależnie jak ktoś się zdecyduje na przykład, żeby tego psa mieć, to podstawowa zasada jest taka, że to psa chronimy przed dzieckiem, a nie dziecko przed psem. To wtedy da nam najwięcej, ponieważ to pies tutaj jest najbardziej poszkodowany, nie? Dziecko zawsze się tam wynosi. Znaczy oczywiście nie chodzi o to, że pies może gryźć dziecko, a dziecko nie może uderzyć psa, tak? Jakby to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby po prostu dać psu tą przestrzeń, ten spokój, żeby dziecko tam nie mogło do niego pójść, chodzić cały czas, próbować go głaskać, dotykać, stresować go niepotrzebnie. No to znowu się kłania ta mowa ciała i ta komunikacja psów, żebyśmy byli w stanie zobaczyć, czy nasz pies w danej chwili jest zestresowany, kiedy dziecko go dotyka i czy zaraz będzie chciało go ugryźć, bo już jest na tym poziomie, że zaraz kłapnie zębami, a nie myślimy sobie wtedy, że o, zobacz, jaki fajnie się cieszy, nie? Żeby nie mylić tego, bo bardzo często się to myli. No ale tutaj chodzi o to, żeby pies miał swoją przestrzeń, dziecko swoją przestrzeń, żeby unikać jakby kontaktów z psem i dzieckiem wtedy, kiedy jest to największe pobudzenie u dziecka, no i powolutku sobie przyzwyczajać, nie? No, to już można było oczywiście o tym bardzo dużo mówić, ale jakieś tam wspólne spacery, trochę więcej takich kontaktów, kiedy albo jeden, albo drugi jest spokojny, nie? Czyli nie wtedy, kiedy oba mają ten pik emocji, nie? I wtedy je puszczać, biega jedno za drugim, nie? I się pobudzają. Oczywiście niektórym to przechodzi gładko i nic nie robią i będzie dobrze, a niektórzy będą się starać, a i tak będą się pojawiać jakieś problemy. Także jest to raczej, kiedy dziecko już jest takie, że można z nim pogadać i coś mu wytłumaczyć, 2,5-3-latka, to już myślę, że jest okej. Okay. Albo wcześniej, nie? I wtedy z psem już sobie, ten pies już jest w jakiś sposób ułożony, mamy już z nim relację i wtedy pojawia się dziecko i sobie jakoś wprowadzamy jakby to dziecko do tej naszej przestrzeni. Tak jak dziecko ma rok, półtorej, no to ja bym się bał, nie? Można pewnie to zrobić, ale ja bym sobie nie zrobił tego. A znam ludzi, którzy sobie to zrobili i przychodzili tutaj i było różnie.
1: Czy w takim razie każdy pies, szczeniak powinien iść na takie szkolenie, czy to zależy? A jeżeli powinien, to w jakim wieku mniej więcej?
0: Jeśli chodzi o samo szkolenie, ja już nie lubię tego słowa, dlatego że ono trochę uprzedmiotawia psa. Nie, że idę i muszę nauczyć psa jakichś konkretnych komend, żeby on się mnie słuchał wtedy, kiedy ja będę potrzebować, żeby się mnie słuchał, żeby mieć kontrolę nad psem. Obecnie ja tak prowadzę zajęcia i myślę, że tak jest najlepiej i w tą stronę. Oczywiście komendy mogą się przydać i dobrze jest, żeby pies potrafił przyjść na zawołanie, zatrzymać się tam, zostać w miejscu i kilka jakichś tam komend takich użytkowych, powiedzmy komend bezpieczeństwa, to jest niezbędne, żeby większość psów znała. Natomiast bardziej bym poszedł w tą stronę, żeby jak już idę do jakiejś tam szkoły i do tego psiego przedszkola, czy na jakiś tam trening posłuszeństwa, czy tam cokolwiek innego, no to raczej bym szukał tego, żeby ktoś mnie nauczył, jak ja mam rozumieć mojego psa i żebym ja wiedział, jak ja mam nauczyć mojego psa, żeby on rozumiał świat. Bo dużo lepszy pies jest taki, który ma kompetencje społeczne wysokie i on na przykład, damy taki najprostszy przykład, nie, że dużo lepszy pies jest taki, który nie pobiegnie za rowerem albo nie pobiegnie do innego psa, kiedy będę szedł z nim po parku, bo ma kompetencje społeczne i nie musi reagować na każdy bodziec, który zobaczy niepotrzebnie zupełnie, niż taki, którego ja jestem w stanie skutecznie odwołać, jak on biegnie do takiego biegacza, czy roweru, czy innego psa, nie? Czyli wolę mieć psa, który nie biega do biegaczy za rowerami i nie potrafi przyjść na przywołanie, niż taki, który super przychodzi na przywołanie, a ciągle biegnie za każdym bodźcem, który zobaczy, nie? I ja bym z tym zostawił ludzi po prostu, nie? Żeby szukali tego, żeby ten pies, żeby to pies potrafił się zachować, a nie żebym ja potrafił go jak najlepiej kontrolować.
2: Pamiętajmy o edukacji i obserwacji emocji zwierząt. Plan dnia i zasady pomogą nam wspólnie funkcjonować. Adwokat to zawód, który wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z salą sądową, rozprawami i przemowami przed sędzią. Ale jak naprawdę wygląda zwykły dzień pracy adwokata? Ile w nim spotkań z klientami, przygotowywania pism, analizowania dokumentów, a ile emocji i nieprzewidzianych sytuacji? To sprawdziła nasza reporterka Hanna Stachowiak.
1: Jak wygląda pani dzień w pracy, taki może typowy?
3: Dzień dobry, z tej strony adwokat Paulina Karmelita. Jestem adwokatem prowadzącym kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Bardzo, bardzo różnie te dni wyglądają. To zależy od zaplanowanych na konkretny dzień czynności. Powiedziałabym, że zaczyna się od zaparzenia kawy. Natomiast no, te dni są różne, tak jak wspomniałam. Jeden dzień polega na typowej biurkowej pracy, czyli siedzeniu przed tym komputerem, sporządzaniu pism i takiej właśnie spokojnej, typowo biurowej pracy. Inne bywają zupełnie, zupełnie dynamiczne, to znaczy jakieś spotkania z klientami, wyjście na rozprawy do sądu, wizyty w areszcie śledczym z klientami osadzonymi, także to właśnie zależy od konkretnie zaplanowanych czynności, a czasami po prostu dana konkretna sprawa to weryfikuje, tego wymaga. Ja też staram się właśnie każdy dzień swojej pracy tak układać, żeby właśnie w momencie, kiedy mam zaplanowane spotkania z klientami, czy jakieś wyjście do sądu, czy do tego wspomnianego aresztu, to wówczas właśnie tak sobie ten dzień planuję, żeby już wtedy wszystkie sprawy pozakancelaryjne po prostu pozałatwiać, a kiedy chcę się skupić i po prostu popracować nad danym pismem, to też tą pracę układam w ten sposób, żeby danego konkretnego dnia tylko i wyłącznie skupić się na tym.
1: Często się tak potocznie mówi, że adwokaci, prawnicy siedzą w papierach, w książkach, kodeksach. Czy faktycznie to tak jest, żeby trzeba poświęcić czasem dużo czasu, żeby znaleźć coś i stworzyć to pismo?
3: Tak, to prawda. To nie są mity, bo nasza praca to głównie właśnie na tym polega, na wiecznym szukaniu, eksplorowaniu internetu, orzecznictwa i poszukiwaniu tak naprawdę rozwiązania, bo niekiedy mamy sprawy, które może w mniejszym lub większym zakresie tego wymagają, ale zawsze. Też tutaj zwracam uwagę, że no, nasze prawo bardzo często się zmienia, ustawy są zmieniane, my musimy być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowelizacjami, z wszystkimi zmianami, więc przede wszystkim już w tym zakresie musimy każdorazowo weryfikować po prostu aktualny stan prawny, a dodatkowo tutaj właśnie wspomniane przeze mnie wertowanie, przeszukiwanie orzecznictw sądowych, to jest tak jakby taka nasza baza, podstawa naszej pracy, więc więc tak, bardzo często to robimy, bardzo często z tego korzystamy, chociażby, żeby wiedzieć, jaki kierunek obrać w danej konkretnej sprawie, jak na to zapatruje się konkretny sąd, konkretna apelacja sądowa, do której będziemy z taką sprawą się zwracać, tak więc tak, jest to nasza baza.
1: Z jakimi problemami ludzie najczęściej przychodzą?
3: Z jakimi problemami? Tutaj jakby spektrum tych spraw i problemów ludzkich jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Przede wszystkim gdzieś tam wiadomo, ile jest ludzi, tyle jest problemów i tyle jest spraw. Powiem dość ogólnie, bo ludzie przychodzą do nas, do mnie konkretnie, ze sprawami z zakresu prawa cywilnego, czyli dotyczącymi zwykłych spraw o zapłaty, jakieś nieuregulowane płatności, czy to między przedsiębiorcami, czy to między osobami fizycznymi, ale również ze sprawami rodzinnymi, tak, polegającymi na ustaleniu kontaktów, opieki z małoletnimi dziećmi, ze sprawami rozwodowymi, czy też chcą uregulować alimenty, ale również też przychodzą ze sprawami poważniejszymi, mam na myśli sprawy karne, kiedy oczekują pomocy tutaj obrońcy, i takie sprawy również się zdarzają, natomiast spraw jest bardzo dużo, ale gdzieś tam ta nasza, nie chcę tego nazywać może specjalizacją, bo w naszym kraju jest to takie dość względne pojęcie, natomiast zakres, obszar, w którym się poruszamy na co dzień, obszar spraw, które prowadzimy, w których się czujemy, które lubimy, które przede wszystkim mamy doświadczenie i wiedzę, też nam pozwala jakby tutaj na pomoc konkretnej osobie, na ograniczenie kręgu też tych osób, to znaczy są adwokaci, którzy zajmują się typowo sprawami na przykład gospodarczymi i tylko obsługują przedsiębiorców, tylko skupiają się na właśnie sporach między przedsiębiorcami, na analizowaniu umów gospodarczych, na tworzeniu takich umów, ale są też specjaliści, którzy z kolei takich spraw kompletnie nie prowadzą, tylko właśnie na przykład skupiają się na sprawach rodzinnych, cywilnych, a jeszcze inni na karnych, więc jakby problemów ludzkich i spraw jest naprawdę bardzo wiele. Kwestia, aby trafić po prostu do konkretnego adwokata, który daną kategorią spraw się zajmuje i pomoże.
1: A czy każda sprawa kończy się w sądzie? Czy da się to rozwiązać jakoś pokojowo, powiedzmy, na spotkaniu?
3: Nie każda sprawa kończy się w sądzie, nie każda musi się skończyć w sądzie i oczywiście znowu muszę powiedzieć, to zależy od rodzaju kategorii spraw, bo są sprawy, które jakby wymagają postępowania sądowego i w inny sposób nie da się ich obejść i mam tutaj na przykład na myśli sprawy rodzinne, typu sprawa o rozwód, sprawa o alimenty, o ustalenie wysokości tych alimentów. No tutaj to są kwestie, które trzeba po prostu uregulować sądowo. Natomiast są sprawy, które często kończą się na etapie jeszcze przedsądowym, zawarciem jakiegoś porozumienia, zawarciem ugody. Tutaj przytoczę na przykład sprawę o zapłatę, sprawy z tytułu rękojmi czy gwarancji, kiedy mamy dwie strony, między którymi jest spór na przykład o wady nabytego pojazdu i tutaj jedna strona oczywiście ma jakieś tam roszczenie pieniężne z tytułu tych wad, a druga strona najczęściej odmawia realizacji takiego roszczenia, zadośćuczynienia jemu, więc jest tutaj oczywiście, że następstwem takiej odmowy jest skierowanie sprawy do sądu, ale właśnie to jest ta kategoria spraw, które da się załatwić bez udziału sądu, to znaczy wypracować porozumienie, spotkać się gdzieś w połowie drogi i zawrzeć stosowne porozumienie. Jak najbardziej takie sprawy też się zdarzają, też są możliwe i my też, ja nie będę tutaj się wypowiadała za ogół, ale staram się dążyć do tego, aby jednak tutaj strony ugody wypracowały tam, gdzie widzę, że można, że da się, niekoniecznie od razu kierować sprawy do sądu, zwłaszcza, że dla ludzi to jest ogromne przeżycie, jest to stres, zawsze duży stres, czasem niepotrzebny, bo czasem można po prostu wcześniej się porozumieć, tylko trzeba woli dwóch stron.
1: No właśnie, a też jest ktoś taki jak mediator. Jaką on rolę pełni w takiej sprawie, w takiej sytuacji, no bo inną niż adwokat?
3: Tak, mediator sądowy ma taką rolę, najczęściej sądy korzystają z tej funkcji, właśnie z pomocy mediatora przy mocno zwaśnionych stronach, przy stronach, które nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia i najczęściej z takiego mediatora korzysta się na przykład w sprawach rodzinnych. Tutaj rolą takiego mediatora jest po prostu spotkanie ze stronami. Najczęściej takie spotkanie kieruje po prostu sąd, wyznacza konkretny termin, wyznacza osobę, osobę mediatora i strony mają spotkanie poza siedzibą sądu. I osoba mediatora jest po prostu pośrodku po to, aby zapanować nad jedną, drugą stroną, aby doradzić, zaproponować jakieś rozwiązanie, gdzieś tam spotkać się pośrodku. No taka osoba jest po odpowiednich szkoleniach, po odpowiednim kursie, więc jakieś gdzieś tam też te funkcje i cechy takie też psychologiczne posiada, więc łatwiej jest po prostu takim stronom przy osobie trzeciej, też niezainteresowanej wynikiem sprawy, niezależnej i bez tej całej otoczki ławy sądowej, sądu, budynku, tak, łańcuchów i formalnych strojów, po prostu czasem udaje się w ten sposób właśnie porozumieć. Wówczas wynik takiego spotkania z mediatorem jest przedstawiany sądowi i być może wpływa to i jest to brane pod uwagę przy takim kończącym orzeczeniu, przy kończącym sprawę orzeczeniu, tak? Gdzieś to porozumienie, które udało się wypracować. No ale też często się zdarza, że strona odmawia udziału, jedna ze stron odmawia udziału w posiedzeniu takim mediacyjnym, do czego ma prawo i jeżeli odmówi, no to jakby nie ma narzędzi, aby taką stronę zmusić do tego spotkania, więc no po prostu kończy się to niepowodzeniem, no nie dochodzi w ogóle do żadnych mediacji.
1: Często wydaje mi się, ludzie mylą takie pojęcia jak właśnie zawód adwokata i zawód prawnika. Czy możemy jakoś to rozwinąć? Czym różnią się dwa zawody?
3: Tak, to jest bardzo częste zjawisko. Generalnie wszyscy jesteśmy nazywani prawnikami, natomiast faktycznie tutaj są pewne różnice. Przede wszystkim różnica jest taka, że prawnik nie ma tytułu zawodowego. Nie może reprezentować danej osoby, strony w postępowaniu sądowym. To znaczy prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Ma wyższe wykształcenie wyższe prawnicze, natomiast nie odbyła aplikacji zawodowej. Tak jak w przypadku adwokata jest to aplikacja adwokacka, która trwa 3 lata. Odbywa się pod patronatem doświadczonego adwokata i kończy się egzaminem zawodowym, który po oczywiście jego pozytywnym wyniku daje nam uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony, czy obrońcy, czy pełnomocnika. Natomiast prawnik takich uprawnień nie ma. To jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, posiada tytuł magistra prawa, ale nie skończyła aplikacji zawodowej.
1: Czyli ta ścieżka kariery adwokata jest dosyć długa. Co możemy o niej powiedzieć? Ile to trwa tak naprawdę?
3: Bardzo długa ścieżka, czasem bardzo trudna, wymagająca. Myślę, że no nie tylko adwokata, ale w ogóle każdego prawnika, który obiera jakąś właśnie specjalizację, czyli czy to adwokat, radca prawny, sędzia, notariusz. Jest to długa droga. Ona przede wszystkim, tak jak było w moim przypadku, tak jest w większości, tak jest w przypadku adwokatów po prostu, to jest to najpierw 5 lat studiów jednolitych, magisterskich, po których następnie trzeba odbyć aplikację zawodową. Aplikacje takich zawodów jak adwokat, radca prawny trwają 3 lata, więc tutaj już mamy 8 lat ciągłej nauki zdawania egzaminów. Natomiast w przypadku aplikacji sędziowskiej czy prokuratorskiej, bo takie też są, to ta aplikacja trwa jeszcze rok dłużej. Tak więc droga jest długa, kręta i wymaga od nas cały czas tak naprawdę nauki, a nawet już po zakończeniu tego etapu takiego, nazwijmy to szkolnego, właśnie studiów i aplikacji, na której no, gdzieś tam jesteśmy cały czas poddawani egzaminom, to później w swojej pracy i tak niewiele to się różni, bo nie zdajemy może pisemnych egzaminów, które ktoś sprawdza na ocenę, ale no jakby weryfikuje nas potem sąd w pracy z klientem, wynik danej sprawy, to weryfikuje, czy właśnie już wspominane przeze mnie wcześniej to bycie cały czas na bieżąco z tymi nowelizacjami, z tymi zmianami, to też jest jakby cały czas nauka.
1: Czyli można powiedzieć, że ta aplikacja trzyletnia przypomina już tak naprawdę tą dalszą ścieżkę zawodową.
3: Tak, ona zdecydowanie bardziej odzwierciedla już taką praktyczną pracę adwokata, ponieważ no, na studiach niewiele mamy do czynienia z takim właśnie praktycznym zawodem, z praktyką. Tam jest głównie przyswajana teoria, natomiast na aplikacji adwokackiej, poza tym, że jesteśmy członkiem już izby, jesteśmy aplikantami adwokackimi, to na dodatek musimy pracować, mamy takie obowiązki, obowiązek, aby pracować w kancelarii adwokackiej, mieć swojego patrona w osobie doświadczonego adwokata i tą pracę już wykonywać. Także my już na etapie aplikacji adwokackiej możemy zastępować stronę w sądzie na mocy upoważnienia, które udziela nam po prostu adwokat, więc mamy też, bierzemy udział w rozprawach sądowych, w spotkaniach z klientami, także tutaj już jesteśmy tak bardzo praktycznie przygotowywani do zawodu.
1: Taka wisienka na torcie na koniec, to pewnie wszystkich ciekawi, jak wygląda tajemnica adwokacka?
3: Tajemnica adwokacka to jest takie zagadnienie, to jest tak naprawdę baza naszej pracy i filar. To jest nasz obowiązek jako adwokatów, po prostu on wynika wprost z ustawy o prawo adwokaturze, czy zobowiązuje nas do tego też kodeks etyki wykonywania zawodu. I w praktyce polega to na tym, że jesteśmy jako adwokaci zobowiązani, to jest nasz obowiązek do zachowania w tajemnicy, zachowania dla siebie tylko i wyłącznie wszelkich informacji uzyskanych w związku z udzielaną poradą prawną. To dotyczy zarówno informacji przekazywanych nam na przykład podczas spotkania, porady, gdzie tutaj spotykamy się z klientem, ale i oczywiście późniejszych informacji na etapie sądowym, ale nie tylko, bo to też dotyczy odpowiedniego sposobu przechowywania dokumentacji w danej sprawie danego klienta. Te akta sprawy muszą być po prostu przechowane w sposób odpowiedni, bez dostępu dla osób trzecich, po prostu aby tutaj zapewnić tą właśnie ochronę, nie ujawniać informacji, którymi objęte jest dane postępowanie, dana sprawa, ale przede wszystkim ta tajemnica adwokacka ma bardzo duże znaczenie w kwestii przy sprawach karnych, to znaczy kiedy jesteśmy obrońcą podejrzanego czy już oskarżonego na etapie sądowym, to tajemnica adwokacka to jest właśnie filar tego stosunku obrończego, a więc nie możemy zostać, nie może nas nikt przesłuchiwać, czy chcieć od nas uzyskać informacji związanych z danym konkretnym przestępstwem, którego, w ramach którego tutaj świadczymy obronę na rzecz klienta, więc wszystko, co uzyskamy, jaką uzyskamy wiedzę, jakie uzyskamy informacje w tym zakresie, one mają nam pomóc poprowadzić sprawę i tutaj obrać linię obrony zgodny z interesem klienta, w sposób jak najbardziej jego zabezpieczający, natomiast nikt nie może nam właśnie w ten sposób na nas wpływać, aby takie informacje od nas uzyskać. Tak więc jest to przede wszystkim, bo to jest obowiązek adwokatów, ale to jest przede wszystkim taka gwarancja i zabezpieczenie klienta, więc tutaj to najbardziej, ta tajemnica adwokacka to najbardziej chroni właśnie klienta i ma wpłynąć na jego świadomość, na jego poczucie bezpieczeństwa, że powierzając komuś swoją sprawę, która dla niego jest bardzo ważna, poważna, powierza tą sprawę osobie, która zachowa to po prostu w tajemnicy, tak, dla siebie samego i będzie wykorzystywała informacje, które zyska tylko w interesie klienta.
2: Nie spadają na nas z drzew, lecz czają się w trawie. Mogą być groźne, więc trzeba być ostrożnym przez cały rok. Kleszcze i zagrożenia, jakie za sobą niosą, poznała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
1: Kleszcze są wśród nas, jest ich prawdopodobnie więcej niż kiedyś, albo po prostu bardziej je zauważamy. Jakie zagrożenia niosą dla nas, dla ludzi?
4: Doktor Jarosław Pacoń pracuje w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kleszcze, te, które niosą zagrożenia, tych jest kilka gatunków tylko, bo pozostałe gatunki są mocno wyspecjalizowane. Są gatunki, które pasożytują tylko na nietoperzach, są gatunki, które na przykład pasożytują tylko na jaskółkach, brzegówkach i żyją w norach. Są kleszcze, które pasożytują na przykład na jeżach, kleszcz jeżowy to jest. Natomiast nas najczęściej interesują kleszcze środowiskowe, to znaczy te, które można normalnie w otwartym środowisku spotkać. Większość kleszczy to są kleszcze norowe albo gniazdowe, tak to się określa. Z tych środowiskowych to jest najpopularniejszy nasz kleszcz, to jest kleszcz pospolity, Ixodes ricinus. Następnie kleszcz z rodzaju Dermacentor reticulatus, tak zwany kleszcz łąkowy. No i w zasadzie na tym się kończy. Czasami na psach można znaleźć tego kleszcza jeżowego, jak pies zacznie grzebać gdzieś w stertach liści, czy mordę gdzieś do nory wsadzi. Kleszcz brunatny też jest też jest, ale to są kleszcze rzadko spotykane. I przede wszystkim te dwa podstawowe gatunki kleszczy stwarzają problemy. Kleszcz pospolity, dlatego że przenosi u ludzi kleszczowe zapalenie mózgu. To jest bardzo poważna choroba, ale jest na to szczepionka. No i przenosi i u ludzi, i u zwierząt, u psów na przykład boreliozę. Tu nie ma szczepionki, jest w opracowaniu, ale tą chorobę można leczyć.
1: Jak powinniśmy się zachować, jak już ten kleszcz na nas jest, nawet jak jeszcze się nie wbił, ale już go widzimy?
4: Pierwsza sprawa, nie panikować. Nie panikować. Takiego kleszcza, taki, który się nie wbił, jest całkowicie bezpieczny. Po prostu łapiemy go dwa palce najczęściej. Najlepiej pensetą. I tą pensetą od razu go zgniatamy, wyrzucamy do toalety albo spłukujemy gdzieś pod kranem i już. Albo rozgniatamy między palcami i w ten sposób się go pozbywamy. Natomiast, żeby się zabezpieczyć, jak idziemy sobie do lasu, na grzyby, na jagody, na wycieczkę, na spacer. Nie musi być las. We wrocławskich parkach, praktycznie w każdym parku te kleszcze występują. I jeden gatunek, i kleszcz pospolity, i kleszcz łąkowy. Także też możemy spotkać. No dobrze jest używać jakichś repelentów, które by te kleszcze odpędzały. To mogą być takie w aerozolu. Ważne, żeby zawierały substancję, która się w skrócie określa jako DEET. D-E-E-T. To ma swoją skomplikowaną chemiczną nazwę, ale tu nie ma sensu, bo i tak się to zapomni. A na opakowaniach jest właśnie ten DEET. Drugi taki składnik to może być ikarydyna. I teraz DEET jest bardzo skuteczny, ale jest dosyć drażniący, także dla dzieci w ogóle nie jest polecane. Dla dzieci to są takie stężenia 8%, 15% i to najczęściej na odzież się stosuje, na buty, na nogawki. Natomiast ikarydyna jest taka łagodniejsza i no, u małych dzieci, takich poniżej 2 lat, to w ogóle na skórę się nie poleca nic, natomiast na ubranko spokojnie to można stosować. Takie typowo do użytków tropikalnych to są 30 i 50% stężenia, ale to jak na przykład wybieramy się gdzieś na jakiś biwak do lasu, czy na jakąś dłuższą wyprawę, gdzie będziemy się przez krzaki przecierać. Na takie dłuższe wyprawy można jeszcze się odpowiednio ubrać. To znaczy długie spodnie, dłuższe skarpetki, żeby nogawki spodni wsunąć w te skarpetki, jakąś obcisłą bieliznę. Kleszcze lubią właśnie, powiedzmy, okolice intymne, bo tam jest i wilgotno, i ciepło, i cieniutka skóra jest. No i jak wrócimy, to dobrze się obejrzeć. Ubranie do wyprania albo, jeżeli mamy możliwość, powiesić na balkonie, na słońcu. Kleszcze nie lubią słońca, słońce je zabija. Także one po prostu wysychają. No i jak człowiek wróci pod prysznic, sprawdzić, czy nam się coś nie wpłuło. No są regiony, gdzie sobie nie zajrzymy. To po prostu sprawdzona metoda, zrobić sobie zdjęcie smartfonem i sprawdzić, czy tam nie ma nagle, czy nam się nie pojawił jakiś pieprzyk nowy, czy coś takiego, bo to może być po prostu wkuty kleszcz. Pierwsza sprawa, kleszcze nie spadają na nas z drzew. To nie jest, to jest nieprawda, to jest mit, to jest głupota po prostu. Bo czasami jest w niektórych podręcznikach czy w internecie można znaleźć, w podręcznikach nie, w artykułach, można znaleźć, że kleszcze wchodzą na drzewo i tylko czekają, aż ktoś będzie przechodził, albo my, albo nasze zwierzęta, albo zwierzęta leśne, one wtedy zeskakują. Nieprawda. Kleszcze najczęściej są na wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Samica czeka na takiej trawce czy na krzaczku z rozłożonymi przednimi kończynami, bo tam ma receptory i chemoreceptory i temperaturę potrafi różnicę temperatury odróżnić i stężenie dwutlenku węgla i wtedy w tą stronę się odwraca i czeka, aż się ją zgarnie. Najczęściej w ten sposób. No i jeżeli mamy krótkie spodenki na przykład albo spodnie niezabezpieczone, to włazi nam i tak wędruje w stronę w górę po prostu. Pierwsza taka okolica to jest okolica podkolanowa. Tam jest cienka skóra, jest to w miarę dobrze ukrwione, tam kleszcze się wkuwają. Jeżeli tam nie znajdą odpowiedniego miejsca, to wędrują wyżej. Taka samica głodna, nienasana, ona jeżeli nie znajdzie dobrego miejsca, to po własnym śladzie potrafi wrócić do tych miejsc odwiedzanych, tych, które tam była jakaś nadzieja na wkłucie się. No i aż dojdą do, powiedzmy, do tych okolic intymnych i tam jest najłatwiej. Gdzie jeszcze? jak będziemy, powiedzmy, się schylać gdzieś, wchodzić pod krzaki za grzybem, czy za jagodą, czy coś takiego, mogą nam spaść te kleszcze, mogą wleźć na ramiona, na ręce. Wtedy najczęstsze takie lokalizacje to jest na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej. Na skroniach, za uszami, tam dobrze sprawdzić, ewentualnie u mężczyzn w brodzie, w zaroście na twarzy. Tamten zarost jest taki trochę rzadszy i tam te kleszcze też się dobrze czują.
1: Czy w każdorazowym przypadku powinniśmy się udać po ugryzieniu i już wydubaniu tego kleszcza do lekarza albo na badania krwi, czy to zależy?
4: Nie należy panikować, bo to znaczy, jeżeli przychodzimy z takiej wyprawy do lasu, przychodzimy po południu, znajdujemy tego, na sobie tego kleszcza, usuwamy go, najczęściej w aptekach czy nawet w lecznicach weterynaryjnych można kupić różnego rodzaju takie urządzenia, to są takie do wyważania kleszcza, takie coś w rodzaju jakby szczypce do wyciągania gwoździ, ewentualnie takie lasta, czy złapiemy paznokciami i tego kleszcza wyjmiemy. Ważne, żeby nie smarować go żadnym świństwem, nie takie jakieś porady dziadka, babci, gdzie tam przypal go papierosem, polej go alkoholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, babcia radzi masłem posmaruj. Te kleszcze wtedy chcą się jak najszybciej wydostać, wykuć i po prostu wymiotują do ranki wszystkim, co mają w sobie. I wtedy jeżeli mają coś w sobie, na przykład borelię w przewodzie pokarmowym, to nas bankowo zarażą. Normalnie taki kleszcz jest co najmniej 24 godziny, jeśli chodzi o boreliozę, jest bezpieczny, dlatego że po prostu takie pierwsze łyki krwi, które pojawiają się w jelicie u kleszcza, powodują namnażanie się borelii i one wtedy przechodzą do gruczołów ślinowych. I po tych 24 godzinach najwcześniej mogą nas zarazić. Natomiast jeżeli wyjmiemy ostrożnie tego kleszcza wcześniej, to jest bankowe, że nas nie zarażą. Ale jeżeli takiego kleszcza znajdujemy już lekko nassanego albo całkowicie nassanego, to znaczy, że on jest na pewno dłużej niż 24 godziny. I teraz oglądamy, czy wokół po usunięciu tego kleszcza jest stan zapalny. Jeżeli jest taki mały czerwony placek, o wielkości powiedzmy 10-20 groszówki, dobrze jest wziąć długopis i obrysować go. I sprawdzamy, czy on się nie powiększa, nie przesuwa. Jeżeli tak, jeżeli się powiększa i przesuwa, no to jest rumień wędrujący. To jest jednoznaczna wskazówka, że jesteśmy zarażeni boreliozą. Idziemy do lekarza, pokazujemy coś takiego, dostajemy serię antybiotyków. I najczęściej kończy się to bez problemu. I jeżeli ten stan zapalny nie powiększa się, to on po prostu po pewnym czasie nam sam zejdzie. Wystarczy go dokładnie zdezynfekować po prostu. Jeżeli będziemy tego kleszcza wyjmować i ryjek tego kleszcza zostanie w rance, nie przejmujemy się tym. Jeżeli się z tym źle czujemy, no to możemy jakoś, powiedzmy, igłą wydłubać. Dobre są igły do iniekcji. W aptece można kupić, one są sterylne, takie ścięte z kosem i wtedy łatwo ten ryjek wyjąć. Jeżeli to zostawimy, to ryjek albo wyschnie i wypadnie, albo po prostu zrobi się lekki stan zapalny i z płynem zapalnym wypłynie sobie. Także tu akurat z tym nie ma problemu. No i w zasadzie, jeżeli nie ma tego rumienia wędrującego, on niestety występuje gdzieś tak u 30-35% zarażonych ludzi, no to wtedy nie mamy się czym przejmować. Chyba że po kilku tygodniach będziemy mieli objawy takie typowe boreliozowe. Wtedy idziemy do lekarza, mówimy co i jak, dostajemy skierowanie na badania serologiczne i wtedy wychodzą nam, jeżeli wyjdą nam przeciwciała przeciwko borelii, no to też kuracja antybiotykowa. No i w zasadzie to tyle. Natomiast jeżeli podejrzewamy zarażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, no to też nie jest to tragedia. Też nie należy panikować. 90% przypadków zarażenia to są albo przypadki bezobjawowe, albo z objawami tak zwanymi grypopodobnymi. Jakieś lekkie podniesienie temperatury, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle stawowe i to mniej więcej po 3-4 dniach samo przechodzi. Także człowiek najczęściej myśli, że coś mnie przewiało, jakiegoś wirusa złapałem nieszkodliwego, samo przejdzie. I najczęściej samo przechodzi. Co ciekawe, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu możemy się zarazić też pijąc nieprzygotowane, niepasteryzowane mleko od krowy bezpośrednio. Dlatego, że takie przypadki opisywane były wielokrotnie na przykład na Mazurach. Tamte krowy sobie łażą po lesie, kleszcze je atakują, zarażają, ale krowy nie chorują. Natomiast wirus się w organizmie krowy namnaża i jest wydalany między innymi z mlekiem. Takie niegotowane czy niepasteryzowane mleko proste od krowy, od gospodarza, jak się czasami kupuje na kempingu, to też może powodować zarażenie. Tutaj radziłbym, jeżeli się wybieramy właśnie w takie tereny, przede wszystkim północno-wschodnia Polska, w ogóle wschodnia Polska, tam jest kleszczy. Kleszczy jest w zasadzie tyle samo, ale częściej zdarzają się zarażone. Po prostu zaszczepić się na to kleszczowe zapalenie mózgu. Nie musimy od razu brać całej tej trzykrotnej dawki. Wystarczy raz, to nas zabezpieczy na kilka tygodni i będziemy mieli święty spokój. Mówiliśmy o ludziach, nie mówiliśmy nic o naszych zwierzętach. Kleszcz łąkowy przenosi bardzo groźnego pasożyta, pierwotniaka, który wywołuje u naszych psów babesziozę. To jest Babeszia canis, to się nazywa, ten pierwotniak. Choroba jest bardzo groźna. Nieleczone psy najczęściej umierają. Leczone psy, w zasadzie jest jeden lek, taki z wyboru, który się stosuje, lek dosyć toksyczny, także podawany jest najczęściej w długotrwałych wlewach dożylnych, ale jest bardzo skuteczny. Także należy sprawdzać, jeżeli takiego kleszcza, te kleszcze przenosi dermacentor, ten kleszcz łąkowy. On jest taki srebrzysty, brązowy pancerzyk z takim srebrzystym, jak gdyby, czy perłowym nalotem. Bardzo charakterystyczny, trochę większy od naszego kleszcza pospolitego. Jeżeli takiego kleszcza wkutego znajdziemy i po kilku dniach nasz pies będzie się źle czuł, to widać po psie, że pies jest chory, nie ma apetytu, jest niechętny do zabawy i tak dalej, to idziemy od razu do lekarza weterynarii, mówimy, że znaleźliśmy takiego kleszcza, i wtedy podaje się leki, kilkakrotne wlewy i kończy się z reguły dobrze.
1: Musimy dbać o siebie oczywiście, ale musimy dbać o nasze czworonogi. Czy po każdym spacerze tak naprawdę, latem, zimą, bo teraz nawet zimą się te kleszcze niestety pojawiają, powinniśmy przeglądać tego psa?
4: To znaczy pies powinien być zabezpieczony. Jeżeli chodzimy z nim we Wrocławiu po parkach, to pies powinien być zabezpieczony. Tutaj są różne metody, są obroże, które odstraszają kleszcze, są różnego rodzaju tak zwane kropelki, czyli roztwory, które się nakrapia między łopatki czy wzdłuż grzbietu. Są nawet specjalne tabletki takie dosmaczone, że pies to podobno, psu to podobno smakuje, mojemu nie smakuje i tak muszę to w jakiś pasztet czy w parówkę zapakować. W każdym razie takie rzeczy zabezpieczają. Także te kleszcze włażą na psy, ale z reguły nie dochodzi do zarażenia, bo kleszcz albo nie wkłuje się, albo wkłuje się i w ciągu kilkudziesięciu minut zamiera. Po prostu pierwsze łyki krwi powodują śmierć tego kleszcza, także nie zdąży nas zarazić. Naszego psa nie zdąży zarazić ani borelią, ani babeszią.
2: Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i zawsze oglądajmy się po plenerowych wycieczkach. A jak dopadnie nas kleszcz, usuńmy go.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Wszystkim. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...